Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

0: Francja pokonana, Hiszpania w finale. Zaczniemy od najnowszych doniesień z mundialu.
1: Zarzuty dla byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezarego J.
0: Na wzgórzu Lecha w Gnieźnie ruszyły kolejne prace archeologiczne. Powiemy, czego szukają eksperci. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Hiszpania dalej w grze, Francja na deskach.
0: Znamy pierwszego finalistę mundialu.
1: Hiszpanie nie dali szans Francuzom, wygrali 2-0 i teraz czekają na rywala w walce o Puchar Mistrzostw Świata.
0: Piłkarze La Rocha od początku meczu starali się prowadzić grę i szybko zbudowali przewagę.
1: W 22 minucie wykorzystali rzut karny, a w 58 po świetnej akcji drugi cios zadał Pedro Porro.
2: I podkręca tempo Hiszpania! Jest szansa! Jest 2-0! Pedro Porro!
1: Tak brzmiało to w TVP Sport.
0: Hiszpanie dołożyli też szczelną obronę i utrzymali wynik do ostatniego gwizdka.
1: Ich rywala w wielkim finale wyłoni drugi półfinał. W nim wieczorem Anglia zmierzy się z Argentyną.
0: A my zostajemy za oceanem i zostajemy przy piłce. Nowy rozdział w karierze oficjalnie rozpoczęty.
1: Robert Lewandowski zaprezentował się w barwach Chicago Fire.
0: Zanim pierwszy trening z drużyną i konferencja prasowa.
1: W rozmowie z dziennikarzami Lewy przyznał, że decyzja o opuszczeniu Europy była trudna. Był jednak pod wrażeniem tego, jak klub z USA starał się go pozyskać.
3: Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak rozmowy się toczyły, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Widząc takie zaangażowanie, to też było jednym z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję, żeby właśnie przyjść tutaj do Chicago.
0: 37-letni Lewandowski przeniósł się do Chicago Fire po 4 sezonach w Barcelonie.
1: Zarzuty są, szczegółów brak.
0: Takie dosyć skąpe są na razie informacje po głośnych wczorajszych zatrzymaniach w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej.
1: Wieczorem zarzuty usłyszał były członek zarządu PFN Cezary J. i został zwolniony do domu.
0: Ma zakaz opuszczania kraju, zatrzymano mu także paszport.
1: Prokurator nie ujawnił szczegółowej treści zarzutów ani kwalifikacji prawnej czynów zarzucanych podejrzanemu.
0: Nie wiadomo jeszcze, co z drugim zatrzymanym, także byłym członkiem zarządu oraz byłym szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciejem Świrskim.
1: Ostatnie informacje z prokuratury mówiły o trwającym przesłuchaniu.
0: Przypomnijmy, obu zatrzymało wczoraj CBA w śledztwie dotyczącym sprawiedliwych sądów.
1: Chodzi o wielomilionowe finansowanie tej kampanii w czasie rządów PiS-u ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.
0: Uwaga, pieszy z telefonem.
1: Instytut Spraw Obywatelskich apeluje do Ministerstwa Infrastruktury o stworzenie nowego znaku ostrzegawczego.
0: Ma informować kierowców o pieszych, którzy rozproszeni komórką mogą stanowić większe zagrożenie na przejściach.
4: Wprowadzenie tego znaku ostrzegawczego, uwaga, pieszy ze smartfonem, spowoduje również znaczące poprawy bezpieczeństwa i również znaczące poprawy statystyk, jeśli chodzi o wypadki, włącznie z wypadkami śmiertelnymi.
0: Mówił Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich.
1: Znaki miałyby się pojawić w okolicach skrzyżowań, szkół czy centrów handlowych.
0: Polskie prawo zakazuje już pieszym korzystania z telefonów podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię, torowisko czy drogę dla rowerów, jeśli ogranicza to im obserwację otoczenia.
1: Kierowcy podczas jazdy nie mogą korzystać z telefonów, trzymając go w ręku.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Na wzgórzu Lecha w Gnieźnie rozpoczęły się kolejne prace archeologiczne.
1: Eksperci sprawdzają, czy przy kościele świętego Jerzego znajdowała się rezydencja pierwszych władców piastowskich.
6: Liczymy na to, że powinniśmy dojść do poziomu wczesno-średniowiecznego, wczesno-piastowskiego. Pierwsza połowa wieku XI, może schyłek wieku X.
1: Mówi Tomasz Janiak z Muzeum Początków Państwa Polskiego.
0: Prace archeologiczne na wzgórzu Lecha potrwają do końca października.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Uwaga, pieszy z Radiem, bo słucha Radia Plus. Dzień dobry, 6:04.
8: Dzień dobry, witamy i zapraszamy. Kasia Kozimor,
7: Tomek Waloszczyk,
0: Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński.
8: Kierowca też lubi, jak radio gra. Abba teraz, Fernando, za chwilę elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz?

0: się nie uda.
1: Co się nie uda?
0: Nie uda się to, no. No. Światowy dzień bez telefonu dzisiaj komórkowego jest.
1: Jak to? No
0: i to
1: się
0: znaczy, na pewno nie uda.
1: Że ten pieszy, wracamy jeszcze do niego, na pewno nie wejdzie na przejście z telefonem.
0: Oj, wejdzie, wejdzie.
1: Bo jest bez telefonu komórkowego. I taki dzień dzisiaj mamy, więc może powstrzymajmy się, gdy nie potrzeba, tak cały czas scrollując. Poza tym dzisiaj imieniny obchodzą Anna, Daniel, Dawid, Donald, Egon, Ignacy, Lubomysł, Roxana i Włodzimierz.
0: Wszystkiego dobrego.
1: Sprawdziliśmy w telefonie.
0: Tak. Nie, tym razem nie. Reżyser i scenarzysta filmowy Maciej Dejczer obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: A także amerykański gitarzysta, wokalista i kompozytor Joe Satriani.
0: O, taki aktor. Telefon musi mieć, a nuż reżyser zadzwoni.
1: Może.
0: Czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, dobrze byłoby postawić sobie pytanie, jak poznać Boga, jak poznać Trójcę. Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w ostatnim zdaniu dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Poznać Boga można poprzez konkretną relację, poprzez miłość. A jak ja, jako grzeszny człowiek, mogę zbudować relację z Bogiem? Poprzez modlitwę. Modlitwa jest relacją. W modlitwie proszę Boga, w modlitwie dziękuję Bogu, ale w modlitwie przede wszystkim mam Go słuchać. I ta relacja z Bogiem rodzi się właśnie przez słuchanie, przez poznanie. Bądźmy tacy w modlitwie. Prowadźmy naszą modlitwę tak, aby była ona żywą relacją z Trójcą.
4: Radio Plus Warszawa.

0: Strangers by Night, Sissy Cash na antenie Radia Plus, 24,5 minuty po godzinie 6, środa, 15 dzień lipca. Nie dość, że środek tygodnia, to jeszcze środek miesiąca.
1: No tak.
0: Jakby nie patrzeć. Dobrze, co można trzymać w etui po okularach, a właściwie etui do okularów?
1: Nie mam pojęcia, no.
0: No
1: bilet.
0: Jak to co, okulary?
1: Bilet miesięczny. No tak, to wiadomo, że... No to myślałem, że podchwytliwe pytanie jest.
0: Jest podchwytliwe. Co jeszcze można trzymać? Co byś schował?
1: No klucze.
0: A gotówkę? 12 tysięcy dolarów?
1: 12 tysięcy dolarów by się chyba nie zmieściło do etui.
0: A jak to? Zmieściło się! A jakże? Pewien pan przejął lokal poprzednim właścicielu i tam szafka taka stała. No i se stała, tam nikomu nie przeszkadzało. No, pewnego dnia, bo to w 2005 przejął, stwierdził, że zajrzy do tej szafki, no i było etui po okularach. Otwiera, tam 12 tysięcy do gotówką.
1: A tamten co, zapomniał?
0: No, albo zapomniał, albo coś, no nie wiem, może ktoś skitrał, może z napiwów, no nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie zadał sobie trudu, odnalazł, oddał. No i taka to historia. Bardzo uczciwy
1: człowiek. Mógł w nagrodę chociaż etui dostać. To samo.
0: No, może i tak.
1: Plus zwykle to się tam ileś procent, 10 daje chyba, tak? No. Czy mniej. No dobrze, brawo za uczciwość.
0: Tak
1: że
0: jest,
1: zadał sobie trudu, a nie poszedł i wydał od razu to.
0: On
1: no,
0: mówi,
1: przechulał.
0: Że moja rodzina zawsze mnie uczyła. Musisz być uczciwy.
1: No i bardzo dobrze. A no, jakby człowiek tak znalazł.
0: No to co?
1: To poszukałby też.
0: Oczywiście, że tak. Nie może być inaczej. A potem za każdy uśmiech twój. Anna Jantar już teraz na antenie Radia Plus.
1: Przypominam, że jak nie nasze, a nie wiemy gdzie i kto i co, to zawsze można iść na policję.
0: Tak jest.
1: A nawet trzeba.
0: Raz telefon znalazłam, poszłam, ależ to było, że pół dnia straciłam.

0: to się już skończy wszystko, te całe mistrzostwa, bo człowiek taki niewyspany chodzi. No mecz o 21, kto słyszał?
1: No bo ja nawet nie oglądałam.
0: No to ja to wiem, ja próbowałem, ale oko się zamykało.
1: Dobra, to kiedy ten finał?
0: Finał w niedzielę dopiero, ale też wieczorem.
1: A dzisiaj coś grają?
0: Półfinał.
1: A.
0: Anglia, Argentyna.
1: O, będzie ciekawie. Za kim jesteś?
0: No mam koszulkę nawet, ale nie zdradzę, nie, bo się narażę jeszcze słuchaczom,
1: ja
0: nic nie powiem.
1: Mam koszulkę tam, gdzie się odbywają.
0: No tak, ty masz, oni już dawno odpadli.
1: No co zrobić. Dobrze, czas na wiadomości w skrócie i prognozę pogody na antenie Radia Plus, 29 minut po 6.
2: Radio Plus Warszawa. Let's go, girls.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus.
1: Cieśnina Ormus pozostanie zamknięta, informuje Iran.
2: I tłumaczy, że to do czasu zakończenia amerykańskich aktów agresji.
1: Wczoraj USA rozpoczęły nową serię ataków na Iran i wznowiły blokadę jego portów.
2: Donald Trump zagroził, że jeśli Iran nie pójdzie na układ, w przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone rozpoczną ataki na elektrownie i mosty.
1: Coraz bardziej napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie przełoży się na wzrost cen paliw.
2: Według ekspertów jeszcze w tym tygodniu cena 95 przekroczy 7 zł.
1: Pogotowie strajkowe w grupie Azoty Puławy.
2: Związkowcy przedstawili listę 13 żądań, które dotyczą głównie wynagrodzeń i warunków pracy.
1: Przedstawiciele załogi chcą m.in. podwyżki 1,5 tysiąca złotych netto, najpóźniej do września.
2: Spółka zapewniła, że analizuje postulaty, ale przypomniała przy tym o swojej trudnej sytuacji finansowej.
1: Bezsilna Francja i Hiszpania w finale.
2: W pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw świata Hiszpanie 2-0 pokonali Francuzów.
1: Piłkarze La Rocha wyszli na prowadzenie w 22 minucie, wykorzystując rzut karny.
2: Kolorowi byli zaskoczeni szybką grą Hiszpanów, którzy w dodatku zneutralizowali w ataku duet Mbappé-Dembélé.
1: W drugim półfinale Anglia zagra dziś z Argentyną. Początek tego spotkania o 21:00 polskiego czasu.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Dziś mamy dowiedzieć się, kto zastąpi dwie zdymisjonowane prezydentki Warszawy. Ma to ogłosić prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Na giełdzie nazwisk pojawiają się koordynatorka do spraw strategii i relacji zewnętrznych miasta Joanna Popielawska oraz koordynatorka do spraw Zielonej Warszawy Magdalena Młochowska. Przypomnijmy, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dymisję w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus i mamy coś dla aktywnych. Powraca warszawski trail, czyli treningi biegów przełajowych w stołecznych warunkach. Do udziału zaprasza wicedyrektor aktywnej Warszawy Bartłomiej Stępień.
4: Warszawa, Mazowsze to tereny nizinne, natomiast są tutaj miejsca, w których można przygotować się do sezonu górskiego i my właśnie je odwiedzamy i wraz z naszymi partnerami i trenerami zachęcamy do wspólnego trenowania, gdyż razem z nami można zbudować dobrą formę, która potem, jak to się mówi, w nomenklaturze sportowej oddaje podczas zawodów.
3: Udział w treningu jest bezpłatny i każdy, niezależnie od poziomu i kondycji biegowej, jest na nim mile widziany. Terminy treningów można śledzić w mediach społecznościowych aktywnej Warszawy. Niebo pochmurne z przejaśnieniami, nie będzie dzisiaj padać jednak. Teraz 17 stopni, maksymalnie 29. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali, wiatr słaby z północnego wschodu, biometr obojętny.

0: Tylko rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: I już za 26 minut 7.
2: Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: A o czym myśli Tomek od samego rana?
1: A no właśnie o tym, komu naprawdę kibicują Polacy na mundialu.
2: Radio. Naprawdę, zaprawdę powiesz to? No dobrze, to
1: opowiadam wam.

0: za 19 minut 7 w Radio Plus.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Cała piłkarska Polska wstrzymała oddech, coraz bliżej finału Mistrzostw Świata. Nie, nasi piłkarze od dawna na wakacjach. Rzecz dotyczy sędziego Marciniaka. Wyznaczą czy nie wyznaczą? Posędziuje czy wróci do domu? Każdy nocny komunikat komisji sędziowskiej analizowany jest na wszystkich portalach. Złodziej coś gwizdnął, polityk gwizdzie na wszystko, to już nieważne. Najważniejszy gwizdek to ten sędziego Marciniaka. I to pokazuje, że mamy już dość faulujących i symulujących. Polacy naprawdę tęsknią za sprawiedliwością i dlatego wszyscy trzymamy kciuki nie za Anglię czy Argentynę, ale za sędziego Marciniaka. On jeden, ponieważ pochodzi z kraju słynnego elektryka, wiedziałby, czy piłka zahaczyła o kabel.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Po reklamie.

0: Lajla, lajla, la, za 7 minut będzie godzina 7, ale sypnie nazwiskami za chwilę.
1: Za chwilę tak, i wydarzeniami ważnymi. Ja ostatnio w telewizji znów widziałem dwa nagie.
0: Mecz.
1: Nie mecze, no ty to o piłce, tylko dwa miecze nagie. I oni co? Przyjęli, aha, mimo że mieli dostatek.
0: Ale pokolorowaną wersję oglądałeś?
1: Tak, oczywiście, taką... nie. A ona nie od początku była pokolorowana?
0: Nie, no wcześniej to pamiętam takie dziwne kolory, mm-hmm, były, słabe były kolory.
1: W każdym razie dzisiaj mamy rocznicę tej wielkiej bitwy. Posłuchajmy, Artur Moczarski, o szczegółach.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 15 lipca 1410 roku wojska króla Jagiełły i księcia Witolda pokonały Krzyżaków pod Grunwaldem. W Krakowie podczas obchodów 500-lecia zwycięskiej bitwy odsłonięto ufundowany przez Ignacego Paderewskiego pomnik grunwaldzki, a w czasie tej uroczystości odbyło się pierwsze publiczne wykonanie roty pieśni autorstwa Feliksa Nowowiejskiego i Marii Konopnickiej. 15 lipca 1274 roku podczas

0: Za 2 minuty 7 odsyłamy jeszcze na nasz profil na Facebooku, bo rano co jest ważne do śniadania?
1: Jak to, co kawa?
0: Ale też, o, tu też jest ten element, chodzi mi o nabiał.
1: Nabiał.
0: Pytamy, czy są ludzie, którzy pamiętają z nami mleko, kefir i śmietanę w szklanych butelkach z kolorowymi wieczkami.
1: Jogurt był chyba w kratkę fioletową, jak pamiętam, ale nie jestem pewna.
0: Ja to słabo
1: jeszcze
0: pamiętam.
1: Ktoś mi opowiadał, że był szampan mleczny, ale ja takich rzeczy
0: szampan
1: nie pamiętam.
0: Szampan mleczny?
1: Nie, ja się na to nie załapałam.
0: A to
1: ja
0: nie
1: się
0: wiem nawet o co chodzi.
1: Na jogurt.
0: Nie, ale ja pamiętam, że się szło z własną bańką do sklepu i pani tam nalewała takim nalewakiem mleko.
1: Tak? To tego nie pamiętam.
0: No tak, były takie czasy, dawno, dawno temu.
1: Wszystko było z tym takim kapslem takim.
0: Kto pamięta,

0: Radio Plus Warszawa.
1: Koniec marzeń Francuzów, Hiszpania pierwszym finalistą mundialu.
2: 54-latek, który zaatakował ukraińskie nastolatki z zarzutami, a tę bulwersującą sprawę skomentował ambasador Ukrainy.
1: Wyczerpanego znaleźli w okolicach Włocławka, uratowany orzeł Bielik już na wolności. Na zegarze 7, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Byli faworytami turnieju i marzyli o Mistrzostwie Świata, a teraz są na deskach.
1: Załamanie w Dallas, tak francuskie media komentują porażkę swojej reprezentacji w półfinale Mistrzostw Świata.
2: Trójkolorowi przegrali z Hiszpanią 0-2 i Tola Rocha jako pierwsza zameldowała się w finale mundialu.
1: Francuskie media od rana skupiają się na historycznej porażce, o czym więcej już teraz. Mateusz Gołębiewski.
3: Drużyna Deschampsa zdeklasowana przez Hiszpanów, tak porażkę komentuje sportowy dziennik L'Équipe. Francuscy dziennikarze nazywają ofensywę swojej drużyny apatyczną i nie są w stanie znaleźć pozytywów w grze. Niemoc Francji, piłkarze brutalnie zderzyli się z rzeczywistością. To z kolei komentarz Le Monde. Nastroje w Hiszpanii z kolei można by zmierzyć najlepiej, ale chyba z sejsmografem. Tak cieszyli się kibice po drugiej bramce na rynku w Saragoście. To znów się dzieje, jesteśmy w finale mundialu, pisze rano hiszpańska marka. A dziś La Furia Roja pozna swojego rywala w finale. W drugim meczu półfinałowym mundialu zagrają dziś wieczorem Anglia i Argentyna.
2: A początek tego spotkania o 21:00.
1: Ambasador Ukrainy dziękuje polskim władzom i służbom za reakcję na incydent w Bielsku-Białej.
2: Nikt nie ma prawa poniżać, zastraszać, ani okazywać agresji wobec drugiego człowieka, zaznaczył w nagraniu opublikowanym w sieci Wasyl Bodnar.
1: 54-latek, który zaatakował w bielskim autobusie ukraińskie nastolatki, usłyszał już zarzuty, za które grożą 3 lata więzienia.
2: Ambasador zwraca uwagę na to, że w obronie dziewczynek stanęli kierowca autobusu i jedna z pasażerek.
4: Te agresje wymierzone jest w dziecko, zostały przekroczone wszelkie granice. Dlatego wydarzenie, do którego doszło w autobusie w Bielsko-Białej, nie jest jedynie historią o agresji. Jest przede wszystkim historią o człowieczeństwie, o empatii, o zdrowej reakcji społeczeństwa.
1: Incydent w Bielsku-Białej był też szeroko komentowany przez polskich polityków.
2: Premier oświadczył, że to ohydne wydarzenie i dowód, że szczucie przynosi fatalne skutki.
1: Dozór techniczny skontroluje hulajnogi wprowadzone na polski rynek, a te, które nie spełnią wymogów, zostaną skonfiskowane.
2: To tylko niektóre propozycje zmian w przepisach, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Infrastruktury.
1: Chodzi o ograniczenie niebezpiecznych modyfikacji pojazdów i zwiększenie bezpieczeństwa pieszych.
2: Jak mówi Leszek Wieciech ze Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wiele z hulajnóg elektrycznych, które widzimy na co dzień, w ogóle nie powinno znaleźć się na drogach i chodnikach.
5: Mamy do czynienia z mnóstwem tak zwanych pato-ulajnów, tak samo zresztą jak z tymi rowerami elektrycznymi, tak zwanymi, które nie są rowerami elektrycznymi. Źle zakwalifikowane, bo jeżeli mamy do czynienia z rowerem bez pedałów, to nie jest rower, to jest zwykły motocykl elektryczny i tak powinien być traktowany.
1: Zmiany są bardzo wyczekiwane, bo przechodnie mają już dość samowolki.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Był mocno osłabiony, gdy znaleźli go leśnicy. Teraz nabrał sił i pod ich skrzydłami wrócił na łono natury.
1: 4-kilogramowy bielik przez 2 tygodnie dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt prowadzonym przez nadleśnictwo Zamrzenica.
6: On został znaleziony przez leśniczego z nadleśnictwa Włocławek. Ptak ten na ziemi leżał. Podejrzewamy, że po prostu podczas polowania w jakimś płytkim zbiorniku wodnym wybrudził się tym takim mule. Sklejało to mu na tyle pióra, że prawdopodobnie przez kilka dni nie latał. No, jak nie lata, to nie poluje. No to sprawiło, że podupadł na kondycji.
1: Mówił Hubert Zienowski z nadleśnictwa.
2: Wypuszczony bielik został wyposażony w nadajnik GPS z panelem solarnym.
1: A już teraz w Radiu Plus pora na prognozy pogody.
7: Obojętny biometr, na niebie trochę chmur, trochę słońca, nie będzie jednak dzisiaj padać. Maksymalnie 29 stopni, będzie gorąco. Teraz tych stopni mamy 17. Ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali, wiatr słaby z północnego wschodu.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Ja on się wytarzał w tym mule, to już nie taki bielik. Dzień dobry, o poranku, 5 minut po godzinie 7.
2: Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimo.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Za chwilę Fiction Factory, teraz Bonnie Tyler na naszej antenie.

0: Black Heaven, Fiction Factory na antenie Radia Plus. 13 minut po godzinie 7 mamy.
1: Jaka wspaniała wiadomość z samego rana. Otóż naukowcy znaleźli w kosmosie...
0: Co?
1: Cukier!
0: Prosie. Nie, cukier?
1: Jakie prosie?
0: W kosmosie cukier?
1: A cukier, no. Znaczy nie taki w kostkach, ani nie taki w kryształ, ani puder nawet, tylko erytrulozę, która jest cukrem. Erytruloza jest jadalna, ale w kosmosie ona jest zmieszana z różnymi substancjami, które nie nadają się do tego, żeby cokolwiek posłodzić, nawet
0: erytruloza
1: herbatę.
0: Erytruloza brzmi jak celuloza, więc słabo mi się z jedzeniem kojarzy.
1: Ale
0: no
1: cukier jest i cukry przyczyniły się do powstania życia na Ziemi i teraz w kosmosie, gdzieś on tam się przemieszcza między gwiazdami. I to pokazuje, że człowiek u swoich podstaw zbudowany jest z cukru i ja idę sobie do czegoś słodkiego kawę zaparzyć.
0: Znaczy poziom wyrównać.
1: No to otóż to właśnie tak.
0: No dobrze, 14 minut po godzinie 7. Pamiętaj, że są proste i złożone. I te proste chyba są gorsze od złożonych, więc...
1: Proste są gorsze? To, no. To w sklepie zawsze mówisz, że jak jest dużo składników, co jest złożone, to jest gorsze, no.
0: Nie, gmatwajmy, za chwilę, Irena Jarocka.
1: A wiesz co, ja sobie zrobię espresso i może nie posłodzę tym razem.
0: Nie, no weź sobie kropelkę tam czegoś wrzuć, tam jakiegoś aromatycznego syropu i to będzie dobry początek dzisiejszego dnia. Zapraszamy do 9:00.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
9: Po reklamie.

0: Przyjechała taka TikTokerka ze Stanów, Sara się nazywa, do Polski i w ogóle...
1: TikTokerka, influencerka, youtuberka i jeszcze ona nie instagramerka. Rozumie. I co?
0: Ona nie rozumie, że w Polsce się kefir pije. A propos tego, co mamy na
1: Przepyszne. Na śniadanie?
0: No właśnie, ona mówi, że niektórzy to się tak krzywią, jakby kieliszek wódki pili co najmniej.
1: No,
0: że taki ma smak
1: to.
0: Nieoczywisty. Ja ci powiem, kefiru to ja nie cierpię i maślanki to w ogóle absolutnie nie, ale zsiadłe mleko kilogramami mogę, litrami.
1: To mi przypomniało, że ziemniaczki, fasolka szparagowa, jajko
0: koperek
1: sadzone,
0: też
1: koperek i do tego właśnie któryś z tych nabiałów. No nie, właśnie kefirek albo
0: co za dużo to nie
1: zjadłem mleko.
0: Ale makaron z truskawkami to też w dalszym ciągu wszystkich, cały świat zadziwia oprócz nas.
1: Zadziwia
0: kto nie
1: niektórych?
0: Chodził do przedszkola, to nie wie, że to jest podstawa.
1: Zadziwia niektórych, innych oburza nawet, bo
0: tak,
1: jak to makaron
0: to
1: z truskawkami.
0: Ale
1: co
0: nie liczymy. W szkole
1: to ja nie pamiętam makaronu z truskawkami, ja pamiętam, że była zupa owocowa.
0: Ojej,
1: ochytwo
0: to było straszne.
1: Dla mnie.
0: Dobrze, jeszcze jedna rzecz, która ona w ogóle Amerykanie nie rozumieją, jak można pić herbatę.
1: Jak to, jak można pić herbatę?
0: Ja nie wiem, bo oni tylko na zimno i z dużą ilością cukru.
1: Aha.
0: Mrożoną herbatę to jeszcze wypiją, ale takiej normalnej, tak jak my i Anglicy, to w ogóle ani absolutnie.
1: Ale
0: właśnie,
1: bo oni przecież od tych Anglików pochodzą, w sensie, że tam koloniści pojechali, co, i teraz zapomnieli o swoich korzeniach?
0: Ale hamburgery i sosydże to przytulili lekką ręką.
1: I pizzę też zresztą.
0: Zresztą też.
1: No.
0: Z ananasem.
1: Ja pamiętam, była ta bostońska herbatka, oni wyrzucili do morza i już od tej pory nie chcą.
0: Bostońską to my zostawmy. No dobrze, 25,5 minuty po 7:00, John Parr już teraz, Sant Elmo's Fire.

0: I to jest piękne. Wiesz, co jest piękne w tym nabiale, który jest na naszej stronie internetowej?
1: Co jest piękne?
0: Że jest w szkle, a nie w plastiku.
1: No tak, i to szkło się później oddawało, zresztą oni tam myli i napełniali na nowo.
0: Tak było.
1: I taka była wtedy, jak to się nazywa, ta...
0: No rutyna była, tak było.
1: No, oczywiście, że pamiętam, Izabela napisała, kupowałam dla rodziny, sama musiałam obejść się smakiem, skaza mleczna uniemożliwia konsumpcję. Ojoj. Pamiętam, że mleczarze przywozili pod dom, Stanisława pisze, tłukli się tymi butelkami w drucianych koszach, że budzili całe osiedle. No i bardzo dobrze. I wszyscy
0: po co tyle spać?
1: Wstawali rano do pracy. No i butelkę trzeba było wystawić przed drzwi.
0: Marek przypomina, jak tu nie pamiętać, robiło się w aluminiowym kapsulu dwie dziurki i piło mleko bez otwierania.
1: A jak to, dlaczego tak?
0: No tak, żeby się nie pochlapać na przykład. Aha.
1: No dobrze, można i tak. A obudziliśmy wspomnienia. Zapraszamy na nasz profil na Facebooku. Czy pamiętacie nabiał w butelkach szklanych z kapslem odpowiednim oczywiście?
0: Dokładnie tak. A za chwilę na naszej antenie w Radio Plus najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Przed nami kolejny burzowy dzień i MGW wydało alerty dla połowy Polski.
1: W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie w południowej części kraju.
2: Alerty drugiego stopnia będą obowiązywać do późnych godzin wieczornych.
1: Trzeba będzie uważać na burze z intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie spadnie też grad.
2: We wrześniu Polska stanie się miejscem najważniejszych ćwiczeń wojskowych w Europie, informuje szef MON-u.
1: Razem z naszymi żołnierzami będą ćwiczyć m.in. wojska Francji i Wielkiej Brytanii.
2: To potwierdzenie, że bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO jest wspólną odpowiedzialnością naszych sojuszników, podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Dziś 150. rocznica śmierci Aleksandra Fredry.
2: Z tej okazji w Warszawie rozpoczyna się festiwal Fredro w Łazienkach.
1: Zaplanowano m.in. spektakle Zemsty i Ślubów Panieńskich, rozmowy z twórcami, gry terenowe i wystawę plenerową.
2: Festiwal potrwa do niedzieli.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Pojazdy i urządzenia elektryczne pod lupą. Stołeczni policjanci w miniony weekend przeprowadzili ponad 300 kontroli. Posypały się mandaty, nałożyli ich ponad 70 na kwotę ponad 30 tysięcy złotych. Trzy osoby wróciły do domu pieszo. Policjanci zabezpieczyli ich hulajnogi elektryczne. W przypadku dwóch stwierdzili ingerencję w blokadę prędkości. Podczas działań ujawniono też trzy osoby poszukiwane przez organy ścigania oraz jednego nietrzeźwego użytkownika hulajnogi. Wśród osób, które naruszyły przepisy ruchu drogowego, było 21 nieletnich. Policjanci zapowiadają systematyczne kontrole elektrycznych maszyn. Instytut Sobieskiego zaprezentował raport proponujący wyodrębnienie w Polsce województwa stołecznego obejmującego metropolię warszawską oraz podział województwa mazowieckiego. Zdaniem autora opracowania doktora Łukasza Zaborowskiego umożliwiłoby to rozwój zarówno stolicy, jak i pozostających w jej cieniu dużych mazowieckich miast.
4: Inne regiony, które dotychczas współtworzyły województwo mazowieckie, to jest inny świat. I lepiej, żeby się rządziły same, nie przeszkadzały Warszawie, a z drugiej strony, żeby Warszawa nie nakrywała tych regionów jakby swoją potęgą.
3: Obecnie województwo mazowieckie pokrywa obszar 36 tysięcy kilometrów kwadratowych, co czyni je największym stołecznym obszarem administracyjnym w Europie. 18 stopni już mamy, a będzie 29. Na niebie chmury ze słońcem na przemian. Nie będzie padać. Wiatr słaby z północnego wschodu. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali, biometr obojętny.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Z werwą, z ochotą i z ciekawością rozpoczynamy nowy dzień. To środa, 15 lipca.
6: Pięknie to wszystko określiłeś. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Zapraszamy. A teraz oczy zamykamy i sobie wyobrażamy różne rzeczy.
5: Nie, to o tej porze lepiej nie przymykać oczu, jednak, bo możemy otworzyć i okaże się, że pół godziny minęło.
6: Dzisiaj miałem taki moment po zadzwonieniu budzika.

0: Ulala, pozdrawiamy wszystkie ule za 20 minut.
1: I pozdrawiamy tego tam, gdzie jest ulele, lewa. No właśnie, przychodzą, przychodzą różne fronty nad Polską, szczególnie na południowym zachodzie, a teraz udamy się w zachodniopomorskie. Jak jedziemy nad morze, to jedziemy zjeść rybkę.
0: Gofra.
1: Gofra albo loda, no bo lody nad morzem w czasie wakacji.
0: Lody, lody,
1: chłody. I teraz uwaga, bo w zachodniopomorskim sanepid skontrolował 300 lokali gastronomicznych, 31 mandatów nałożył, wszystko ma związek...
0: Ile skontrolował?
1: 300, więc 31 mandatów.
0: To nie jest dużo.
1: Że 1/10. No nie wiem, tam troszkę problemy były z higieną, z przechowywaniem żywności.
0: Higieną, to nie dobrze.
1: Tam gdzieś była podwyższona, podwyższony poziom bakterii z rodziny Enterobacterii KE. I tam różne takie. No więc uważajmy, w sprawdzonych miejscach chyba warto kupować lody. A tymczasem główny inspektor sanitarny powiedział, że dzieci mogą sprzedawać lemoniadę. Tylko, że to jest świetna inicjatywa, że to jest świetne takie wejście do zarabiania pieniędzy, do jakiejś przedsiębiorczości, ale należy zachować higienę i przede wszystkim myć ręce wodą z mydłem przed rozpoczęciem pracy i po przerwie. Dobrze, żeby dorosły to wszystko jakoś nadzorował. Nosić czystą odzież oczywiście, stosować szczypce, łopatki, rękawiczki jednorazowe i tak
0: szczypce
1: dalej.
0: Szczypce do lemoniady?
1: No nie, no może to jakieś inne rzeczy też sprzedają. No właśnie.
0: Nie, no cytrynkę wrzucasz do lemoniady. No, to nie paluchem, tylko przypominamy szczypcami albo specjalnymi gastronomicznymi rękawiczkami.
1: Iść gdzieś do baru, gdzie nam naliczą nie wiadomo ile za zwykłą lemoniadę, to może wesprzyjmy takich, co to sprzedają na rogu.
0: Zdecydowanie tak, jestem za. Za chwilę na naszej antenie Ricky Martin, La Copa de la Vida, no a propos tej piłki, co jeszcze w grze, Amanda Lear, Enigma wcześniej, no i będzie pytanie przed śniadaniem, wspaniały ręcznik do zdobycia w Radio Plus w naszej zabawie.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Ten słoń naprawdę pływa!
11: Tak, i to lepiej niż ja.
12: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
13: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert.
14: Po reklamie.

0: Państwa kempingowe pozdrowienie dla słuchaczy Radia Plus przesyła Karol Strasburger. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: tam zdrowia i tak dalej. Ale warto pić. I teraz zapytamy o wasz ulubiony nabiał właśnie.
1: No tak.
0: Do picia najchętniej.
1: No dokładnie. Napiszcie nam o tym, czy tam zsiadłe, czy kefir, czy maślanka.
0: Co tam do śniadania, może do obiadu nawet.
1: No właśnie. Mhm. Napiszcie 691-141-141 numer SMS do Radia Plus. Przypominamy, że najlepiej nawadnia, jak są duże upały, chude mleko, tak mówią naukowcy, czyli to 1,5%.
0: No i to najfajniej, bo ja też lubię się napić, ale są tacy, którzy nie tolerują laktozy i tu już problem się pojawia.
1: Właśnie, to bez laktozy można kupić, ale nie wiem, czy akurat 1,5%. Za chwilę na antenie Radia Plus Laura Branningham, Self Control, przed godziną 8 jeszcze, bo po 8 wracamy do pytania przed śniadaniem.
0: No ale najważniejsze informacje nie powiedzieliśmy, że rozdajemy ręczniki w naszym zabawie, w naszej zabawie, w naszym konkursie i numer telefonu, pod który piszcie SMS-y oczywiście, 691-141-141.

0: o tym na biale to też na naszym profilu facebookowym. Pamiętam butelki przed drzwiami i mleko to było frontem do klienta, Joanna napisała, a dzisiaj to trzeba do sklepu chodzić.
1: Tłuste z żółtym kapslem, chude ze srebrnym, kefir zielony.
0: Mhm.
1: I już.
0: Wspominamy to mleko, które pojawiało się przed naszymi drzwiami. Chociaż ja tak mówię, że dzisiaj to do sklepu trzeba chodzić. Dzisiaj to też ci całe zakupy przywiozą, jak się zamówi.
1: A tak, dla wygodnickich albo dla tych, którzy rzeczywiście mają problem z poruszaniem się na przykład, to jest świetny pomysł.
0: Za minutę godzina 8 na Białowo, dzisiaj na naszym profilu facebookowym, ale nie tylko w pytaniu przed śniadaniem też, ale zanim rozstrzygnięcie, to jeszcze przełamiemy godzinę wiadomościami i prognozą pogody.
1: Zapraszamy.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Zalane ulice i wiadukty, gigantyczne opóźnienia komunikacji miejskiej. Potężna ulewa sparaliżowała Wrocław.
2: Uwaga kierowcy, problemy po wypadku na A2 w Wielkopolsce. 4 osoby zostały ranne.
1: Lewy już oficjalnie w nowych barwach. Polak został zaprezentowany w Chicago Fire. Na zegarze 8, Justyna Bieniek
2: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zalane ulice, auta, które próbują przejechać przez wodę i tramwaje ze zmienioną trasą.
1: Tak, od rana jest we Wrocławiu i wielu miejscowościach Dolnego Śląska po ostatnich nawałnicach. Sytuację w regionie śledzi dla nas Krzysztof Staszkiewicz.
3: Sytuacja jest dynamiczna. Nagłe ulewy zalewają drogi. Tak jest m.in. we Wrocławiu. Pod wiaduktami kolejowymi zebrana woda sięga niemal do drzwi SUV-ów, które próbują przez nią przejechać. Tramwaje stoją przez pozalewane torowiska. Strażacy walczą także z połamanymi gałęziami czy z zalewaniem posesji. Tak jest m.in. w powiecie trzebnickim. W Obornikach zalewa mieszkania, a w Trzebnicy woda wdziera się do przedszkola.
2: W ciągu ostatniej doby dolnośląscy strażacy otrzymali ponad 400 zgłoszeń.
1: Sporo pracy od wczoraj mają także śląskie służby. W regionie ewakuowano 2 obozy. Strażacy wyjeżdżali do blisko 100 interwencji.
4: Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w Jaworznie i w Sosnowcu. Prewencyjnie, z uwagi na warunki pogodowe, ewakuowano również obóz harcerski w Kuźni Raciborskiej, w sumie ponad 100 osób.
1: Mówiła Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków.
2: Niemal cała południowa połowa Polski jest w deszczowych alertach.
1: Uwaga kierowcy, poważne utrudnienia po wypadku na A2 w Wielkopolsce.
2: 4 osoby zostały ranne w zderzeniu busa i samochodu osobowego w okolicach Polic Mostowych.
5: Kierowcy obydwu pojazdów w chwili zdarzenia byli trzeźwi. W wyniku tego zdarzenia 2 osoby trafiły do szpitala. Na miejscu trwają czynności.
2: Mówił Daniel Boła z kolskiej policji.
1: Trasa w kierunku Poznania jest na razie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do 10.
2: Ogranicza szarą strefę w najmie krótkoterminowym.
1: Rząd przyjął projekt noweli. Według przepisów taki najem to usługa hotelarska.
2: A te wprowadzają też centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
6: Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja. Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji.
2: Mówił po posiedzeniu rządu wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Z projektu finalnie wykreślono zapis dający gminom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Robert Lewandowski już oficjalnie w nowych barwach.
1: Polak został zaprezentowany w Chicago Fire.
2: Zanim pierwszy trening i konferencja prasowa, której przysłuchiwał się nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Lewandowski przyznał, że decyzja o opuszczeniu Europy była trudna. Zaznaczał jednak, że nie wyobrażał sobie przejścia do innego europejskiego zespołu po odejściu z Barcelony, a o wyborze że Chicago przesądziła nie sama oferta, lecz determinacja klubu i jego wizja.
8: To, jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija.
7: Były pytania o nowy klub, ale też o przyszłość w reprezentacji Polski. Decyzji w sprawie dalszej gry w kadrze jednak na razie nie ma.
8: Myślę, że też po paru tygodniach będę w stanie pewnie odpowiedź na parę pytań, które mam w swojej głowie, ale też pewnie ogólnie stwierdzić, co w ogóle jest dla mnie najlepsze i dla reprezentacji.
7: Zgrupowanie reprezentacji pod koniec września, a szansa na debiut w barwach Chicago Fire w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu.
1: A według doniesień Robert Lewandowski będzie zarabiać w Chicago około 20 milionów dolarów za sezon. W Radiu Plus jeszcze więcej informacji pogodowych.
9: Pogoda. 18 stopni już mamy, będzie ich 29 maksymalnie, więc będzie ciepło, lepiej mieć dziś przy sobie wodę, a w tych momentach, kiedy jest najcieplej, nie wychodzić z domu. Dziś będzie pochmurno z przejaśnieniami, nie powinno padać, ciśnienie w Warszawie wysokie, 1020 hektopaskali, wiatr słaby z północnego wschodu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Środowy poranek, jak już Kasia mówiła, w środku tygodnia, w połowie jesteśmy prawie.
11: Prawie. Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: Do 9:00 zapraszamy. Przeboje z nutą nostalgii mamy, a także naszą zabawę. Pytanie przed śniadaniem, wkrótce rozstrzygnięcie. Roy Orbison, Pretty Woman już teraz.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: She's crazy like a fool.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A z nami dzisiaj jest Jan, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jania, gdzieś ty to podpatrzył, gdzieś w Turcji, gdzieś na Bliskim Wschodzie, czy po prostu znalazłeś przepis?
2: Nie, znalazłem przepis w internecie, a jako, że jest problem ze sprzedażą mleka obecnie, więc mleko można pozyskać od rolników spokojnie w moim rejonie, także...
1: No dobrze, powiedzmy, o czym mówimy, chodzi o Ayran. Kasiu, ty wiesz, co to jest?
3: Wiem, co to jest, bo sprzedają z kebabem albo w sklepach, ale w sklepach jest strasznie słone. Mhm.
2: Dokładnie. A dobrze. Jeśli się samemu zrobi, to można dać to, co się lubi.
3: Dokładnie. Janie, no to twój przepis podstawowy na Ayran, prosimy.
2: Podstawa, baza, no to jest jogurt na bazie mleka krowiego. Oczywiście wykonuję go sam w domu. Mhm. Kupuję sobie tylko bakterie jogurtowe. I tutaj nawet jeśli ktoś nie ma tolerancji laktozy, czyli może spokojnie taki napój pić.
3: Bo on jest przefermentowany i już tych...
2: Tak, dokładnie.
3: Przyswajalny
2: ładnie. Jogurtik i w proporcji 1:1 z wodą. Zblendowane do uzyskania pianki. Oczywiście podstawa, troszeczkę soli musi być. No i resztę to może być to, co kto lubi.
3: Mięta na przykład.
2: Żawinka. No. Lub jakieś inne owoce.
1: I teraz napisałeś do nas, ja zacytuję, nie dosyć, że nie posiada bakterii mlekowych, jeżeli ktoś nie toleruje laktozy, to świetnie gasi pragnienie, jest zbawienne dla flory bakteryjnej w jelitach. I to tak w upały to codziennie pijesz?
2: No nie codziennie, ale często.
3: Przypomniał mi się tarator.
1: Kto?
3: To taki chłodnik bułgarski.
1: A.
3: No właśnie, też na nabiale. Warto poszukać przepisu, ale oczywiście Ayran robimy sami w domu. Spróbujcie, drodzy słuchacze, bo to jest fajna rzecz. Dziękujemy ci, Janku, za ten przepis. Super sprawa.
2: Życzę zdrowia wszystkim.
3: Dziękujemy. Tak, dla ciebie mamy ręcznik.
2: I ochłody upalne.
3: I ochłody jak najbardziej, a taki Ayran prosto z lodówki. Ach, jak ochłodzi. Jak nic. Za chwilę Roxette, Fading Like a Flower.
0: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
10: Kaufland jest fresh!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 25 minut po godzinie 8 poranny, program Radia Plus, która nastaje. Mamy już ranking takich najciekawszych kierunków, znaczy najbardziej oblężonych kierunków na studia.
1: A, na studia, myślałem, a ja o wakacjach, myślałem, że mi gdzieś wyślesz na jakąś wyspę
0: nie,
1: albo gdzieś...
0: Nie, na wyspę to potem, no jak zarobisz dużo pieniędzy, to możesz sobie
1: no
0: na
1: to prawda, jechać. Najpierw trzeba studia skończyć, potem, się wyedukować tak. I znaleźć dobrą pracę.
0: Psychologia, i prawo i medycyna nadal w ścisłej czołówce, ale coraz więcej technologicznych takich kierunków nowych. Space Engineering na przykład się pojawił. Technologia przyciąga w 2026. No to trzeba mieć łeb jak sklep, ale potem to już rzeczywiście można liczyć na dobre kontrakty, nie tylko w Polsce, ale również i za granicą.
1: No. A to teraz jest afera z tymi lekarzami, którzy nie zarabiają jakieś kokosy. Niektórzy nie oczywiście. I nawet był taki pomysł politycy. Niektórzy nieśmiało mówią, albo śmiało bardzo, że jak ktoś się wyedukował w Polsce, to niech pracuje w Polsce, a nie wyjeżdża za granicę.
0: To też prawda. No, myśmy wychowali, to my chcemy skorzystać.
1: No
0: tak?
1: Ale to tak, no nie można kogoś zatrzymać. Tak no. Jak to zrobić? No w każdym razie psychologia, prawo i medycyna, myślę, że to cały czas przed sobą zawody są przyszłości. A gdzie marketing i zarządzanie jakieś?
0: No panie.
1: Już nie?
0: Panie, zarządzanie. Trzeba mieć czym zarządzać.
1: A, no tak. Turystyka i hotelarstwo.
0: A to też.
1: No bo to mi się połączyło z tym, że kierunek mi chciałeś jakiś tutaj...
0: A jak ktoś już w ogóle nie ma pomysłu, to zawsze można zostać kucharzem. Za chwilę Lubega, Mambo number 5. 27 minut po godzinie 8 poranny, program Radia Plus, która nastaje. Mambo number 5.

0: Mambo number 5, a ja doliczyłem się, że już szóste wiadomości dzisiaj.
1: No dobrze,
0: za chwilę, bo od szóstej zaczynamy co pół godziny, więc po raz szósty przychodzą Justyna i Michał. Za chwilę przedstawią najważniejsze informacje.
1: Proszę posłuchać.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
11: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w pół do dziewiątej, Justyna Bieniek
0: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od akcji strażaków w Strzelinie na Dolnym Śląsku.
1: O poranku zapaliła się tam wiata śmietnikowa. Pożar szybko się rozprzestrzenił.
0: Objął też elewację bloku mieszkalnego. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia.
1: Co najmniej 3 osoby zginęły, a kolejne 3 zostały ranne.
0: Zaczynamy teraz w wiadomościach kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę.
1: W nocy celem Rosjan była m.in. Odessa. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne.
0: Jak wynika z ostatniego raportu ONZ-u, czerwiec był na Ukrainie najtragiczniejszym miesiącem od ponad 4 lat.
1: W rosyjskich atakach zginęło 293 cywilów, a prawie 2000 zostało rannych.
0: Minister Sprawiedliwości wysłał pismo do amerykańskiej ICE.
1: To w sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek poprosił o informację, na jakiej podstawie były minister sprawiedliwości przebywa w USA.
1: W piśmie wskazano m.in. na zarzuty polskiej prokuratury wobec Ziobry.
0: Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
1: Ponad 77% Polaków za ograniczeniem zarobków lekarzy.
0: Tak wynika z opublikowanego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej.
1: Badani uważają, że rząd powinien wprowadzić maksymalne wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia.
12: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Ruszyła nietypowa atrakcja dla miłośników zwierząt. Od wczoraj w wybrane wtorki można podpatrzeć od kulis pracę opiekuna zwierząt w zoo. Na dodatek pod wodą. To w akwarium amazońskim. Chodzi o tak zwane wtorki z nurkiem. Uczestnicy dowiedzą się, jakie zwierzęta mieszkają w akwarium i będą mogli zadać nurkowi pytania. Kolejny wtorek z nurkiem 11 sierpnia. Wakacje to czas wycieczek tych bliższych i tych dalszych. Do poznawania walorów turystycznych ojczyzny zachęca sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Paweł Mordal.
13: Mamy tyle różnych ciekawych miejsc, do których przyjeżdżają turyści z innych krajów z kolei, prawda, i zachwycają się, więc tym bardziej my powinniśmy je poznawać. Zresztą w tym roku obchodzimy 120-lecie założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a jeden z tych tak zwanych ojców założycieli, Aleksander Janowski, wprost napisał, że tylko poznawszy swój kraj, można go naprawdę gorąco ukochać.
12: Rok 2026 to także rok szlaków PTTK, tych jest ponad 70 tysięcy kilometrów, rowerowych, pieszych, żeglarskich i wiele innych. Pochmurno z przejaśnieniami w Warszawie dziś. Parasole mają nam się nie przydać. Wiatr słabo powieje z północnego wschodu. Będzie ciepło, bo maksymalnie 29 stopni. Teraz już mamy około 20. Ciśnienie w Warszawie wysokie, wynosi 1020 hektopaskali.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: A teraz trochę potańczymy. Tina Turner przed nami, za 26 minut będzie 9.
2: A potem Silent Circle, Touch in the
1: Czyli
2: Night.
1: Czyli pomilczymy wtedy?
2: Uff, kto wie. Ja tam języka ze zębami trzymać nie będę.
1: Nie, my na pewno w czasie piosenek nie będziemy się odzywać. Zostawiamy wam przeboje z notą nostalgii.
2: Ale ponucić tutaj gdzieś można sobie na boczku. I u was, i u nas pewnie jakaś melodia nam się uda ją pochwycić. Za chwilę na antenie Radia Plus w dalszym ciągu przeboje z notą nostalgii.

0: My się ekscytujemy piłką nożną, bo mundial.
1: My się.
0: No dobrze. A no tymczasem w środku mundiala, czy nie w środku, tylko w decydujących już momentach okazuje się, że jest konkurencja, inna piłkarska impreza. Otóż Robert Lewandowski pierwszy trening odbył. Ja widziałem ten trening.
1: Chicago Fire.
0: Ja widziałem ten trening. On tam potruchtał sobie gdzieś tam z kolegami, sobie coś kopnęli piłkę i zszedł od razu.
1: Siłę zachowuje na najważniejsze
0: momenty.
1: Być może
0: tam taki upał jest.
1: Taki młodzieniak. No dobra.
0: Ja wiem, dlaczego to się Chicago Fire nazywa. Znaczy, wiem, dlaczego w środku tego treningu włączyły się te nawadniacze i zrzaszcze boiska. Jak jest fire, to trzeba gasić ogień. Mamy nadzieję, że Lewy będzie tam z ogniem, jeszcze wróci naszej reprezentacji, coś tam trochę pomoże. Na razie małżonka boi się przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych.
1: Niech się nie boi.
0: Jakby był szczęśliwy i zrelaksowany, że na inny kontynent się przenosi, ale chociaż on sam powiedział, że odpowie na pytania dotyczące reprezentacji, ale najpierw musi się zaaklimatyzować, musi to wszystko tu ogarnąć i zobaczyć, jak się mieszka na innym kontynencie.
1: Najpierw truchtał, no bo się aklimatyzuje.
0: A, rozumiem.
1: No dobrze, za chwilę Fancy Flames of Love na antenie Radia Plus i znowu ten ogień, a potem podcast Suflera i ratujmy, co się da.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Jury.

0: który prowadziła moja mama. Stukot butelek, dostawy od 6 rano, pamiętam do dzisiaj, nie pospało się. Ale ze smakiem i jakością produktów w środku butelek to już było różnie, a to inna historia.
1: Dokładnie tak. No to dziękujemy za te wspomnienia miłe jakże i sięgnijmy po nabiał na ochłodę w cieplejsze dni. To jest coś, czego nam potrzeba. A my wracamy jutro po godzinie 6. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia jutro miłej środy, ale oczywiście z Radiem Plus. Za chwilę Agnieszka Morawska.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
4: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.
5: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.

0: Maciej Eś z zarzutami to po zatrzymaniach w związku z Polską Fundacją Narodową.
1: O poranku seria tragicznych wypadków na polskich drogach. W Wielkopolsce zginęły dwie osoby.
0: Lewy w nowym klubie, a co z grą w reprezentacji? Polski napastnik jeszcze nie zdecydował. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek
1: i Michał Konopiński. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Plus. Maciej Eś z zarzutami w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej.
0: Były członek zarządu PFN i zarazem były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odpowie za nieprawidłowości dotyczące kampanii Sprawiedliwe Sądy.
1: Ale na razie nie znamy jeszcze szczegółowej treści zarzutów, jakie postawiła Maciejowi Eś rzeszowska prokuratura.
0: Chodzi o wielomilionowe finansowanie kampanii dotyczącej sądów w czasie rządów PiSu ze środków PFN-u.
1: Były szef Krajowej Rady po przesłuchaniu i zarzutach wyszedł na wolność, ma zakaz opuszczania kraju.
0: Teraz pilne informacje z drugi tragiczny wypadek w Wielkopolsce.
1: Na Krajowej 32 w Kotowie w pobliżu Grodziska Wielkopolskiego osobówka uderzyła w drzewo. Zginęły dwie osoby.
2: Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Mazdą, 26-latek, nie zachował ostrożności podczas wyprzedzania samochodu ciężarowego. Zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Kierowca i 23-letni pasażer ponieśli śmierć na miejscu. Trzeci z mężczyzn został przetransportowany do szpitala.
1: To pasażer, który jechał na tylnym siedzeniu osobówki, powiedziała nam Aleksandra Hoffman z grodziskiej policji.
0: Na miejscu pracują służby, kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami.
1: Spore problemy także po wypadku na A4 na Podkarpaciu, to na odcinku między Rzeszowem a Sędziszowem.
0: Po chwili na stojące w korku pojazdy najechała osobówka, w sumie zderzyły się tam 3 auta i ciężarówka.
1: Autostrada w stronę Krakowa jest zablokowana, korek ma ponad 5 km.
0: Ogień sięgał drugiego piętra, ponad 20 osób ewakuowano.
1: Wracamy do pożaru w Strzelinie koło Wrocławia. Ogień z wiaty śmietnikowej przeniósł się na elewację bloku.
3: Już po 2 minutach podjęli akcję gaśniczą, potwierdzając pożar wiaty i pożar elewacji zewnętrznej budynku na wysokości ponad 3 metrów. Z budynku ewakuowano łącznie 24 osoby.
1: Mówił Jarosław Łuczak ze Straży Pożarnej w Strzelinie.
0: Ogień ugaszono, nikomu nic się nie stało. Na razie nie wiadomo nic o przyczynach.
1: Wystawił 31 mandatów na kwotę ponad 9 tysięcy złotych.
0: Zachodniopomorski sanepid skontrolował ponad 300 lokali gastronomicznych.
1: Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły higieny i niewłaściwego postępowania z żywnością.
4: Nieprzestrzegania zasad higieny przez personel, niewłaściwego przechowywania żywności, wykorzystywania sosów bez oznaczonego terminu przydatności do spożycia, przechowywania wafli i mieszanek do produkcji lodów po upływie terminu przydatności do spożycia, braku aktualnych orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych u osób, które mają kontakt z żywnością oraz braków w dokumentacji.
1: Mówi Małgorzata Kapłan, rzeczniczka szczecińskiego sanepidu.
0: Kiedy zauważymy coś niepokojącego, możemy to zgłaszać w aplikacji mObywatel lub przez portal eSanepid.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest nowy klub, ale w sprawie kadry brak jasnej deklaracji.
0: Nie podjąłem decyzji o dalszej grze w reprezentacji Polski, mówił Robert Lewandowski podczas pierwszej konferencji prasowej Chicago Fire.
1: Przyszłość lewego w drużynie narodowej stanęła pod znakiem zapytania po braku awansu biało-czerwonych na mundial.
6: Na dziś, że nie podjąłem żadnej decyzji, bo też nie musiałem jej podejmować, bo mi się wydaje, że mój fokus, to co było ważniejsze, to jakby dołączenie do nowego klubu, też adaptacja. Myślę, że po paru tygodniach życia grania tutaj w Chicago też będę miał pewnie więcej odpowiedzi na nawet swoje wewnętrzne pytania, które gdzieś tam w mojej głowie się pojawiają.
0: Najbliższe zgrupowanie drużyny narodowej planowane jest na koniec września.
1: Wtedy Polska zagra dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną, raz ze Szwecją i raz z Rumunią w Lidze Narodów.
5: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Kingston Town i UB40 na początek.

0: Ten CC Drajak Holiday w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 20 minut po 9. Teraz na zegarze 15 dzień lipca w kalendarzu. A 15 dzień lipca w kalendarzu świąt nietypowych to na przykład dzień bez telefonu komórkowego. No, byłoby dobrze, gdyby nam się taki dzień udało spełnić, choć telefon będzie Wam potrzebny, jeżeli macie ochotę odgadywać zagadkę, co mi w duszy gra, bo dzisiaj środa. A więc pierwsza podpowiedź już za chwilę.
1: Radio Plus Warszawa. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, Barbara. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Po reklamie.

Dobra, Mori Szer w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Środa, więc pytam, co mi w duszy gra. Ale na początek zasady. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, a także napisać jedno, dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. Czyli tutaj ważne, że nie ma tutaj zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż jeśli kilka będzie tak samo ciekawych tych odpowiedzi, to zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141, czyli doskonale wam znany, a do zdobycia torba, co mi w duszy gra i coś do tej torby jeszcze w ramach niespodzianki dorzucę. Czas na podpowiedź numer 1. Hasło składa się z dwóch słów, a podpowiedź brzmi tak. Angielska legenda. Przypominam, dwa słowa w haśle. Kolejna podpowiedź za chwilę. A teraz już Animals House of the Rising Sun w Radiu Plus.

0: Make Me Feel i Michael Jackson w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 17 minut do 10. Pora na drugą podpowiedź do zagadki Co mi w duszy gra? Nowość na ekranie, koniec legendy. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a oprócz hasła liczy się także jedno, dwa zdania, które Wam się z tym hasłem kojarzą. Numer SMS-owy dla Was 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie, ale już po 10. Przypominam tę przed momentem. Nowość na ekranie, koniec legendy.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2609.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina

0: Anioł Wie i Urszula na koniec 9:10 za 3 minuty, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Na początek raport NIK po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Inflacja spadła o 0,5% miesiąc do miesiąca. Trener Francuzów tłumaczy porażkę z Hiszpanami w półfinale mundialu. Jest 10. Marcin Bartnik. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczaniem świadczeń. Znamy wyniki kontroli NIK po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Zastrzeżenia dotyczą m.in. rozdzielania świadczeń finansowanych przez NFZ od działalności komercyjnej.
2: Działalność komercyjna prowadzona na tym samym oddziale i w tym samym czasie przez tych samych lekarzy, którzy pracują w ramach kontraktu z NFZ, może być uznana przez fundusz za naruszenie umowy.
1: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwrócili też uwagę na nieaktualną dokumentację, zły stan części pomieszczeń oraz nieprawidłowości w organizacji pracy personelu.
2: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
1: Postępowanie wszczęto.

0: To po doniesieniach dotyczących byłego już koordynatora SOR-u, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Informacje o nim, a potem o szokujących praktykach w prosektorium Szpitala Południowego doprowadziły do dymisji dwóch wiceprezydentek Warszawy. Ogłoszono właśnie ich następców. Są to Magdalena Mochowska i Izabela Marcewicz-Jędrysiak. Sprzątanie po nawałnicach, a na horyzoncie kolejne setki interwencji strażaków na południu Polski po gwałtownych burzach. Trudna sytuacja jest m.in. we Wrocławiu. Sporo pracy mają też służby na Podkarpaciu. Tam wyjeżdżały już niemal 60 razy.
1: Nasze działania polegały głównie na pompowaniu wody z zalanych piwnic po sesji, udrożnianiu przepustów drogowych. Usuwaliśmy także połamane gałęzie, konary i drzewa leżące na jezdniach i na chodnikach. W trzech przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
0: Relacjonuje rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Z kolei w Świętokrzyskiem służby miały już niemal 50 interwencji.
2: Między innymi przy 26 zdarzeniach dotyczących usuwania połamanych konarów drzew, 12 podtopionych budynkach oraz 5 interwencji dotyczyło podtopionych dróg.
0: Wyliczał Marcin Bajur z Komendy Świętokrzyskich Strażaków. Niemal cała południowa Polska jest w alertach z powodu intensywnych burz w pasie od Śląskiego i Łódzkiego po Podkarpacie i Lubelszczyznę. Są to ostrzeżenia drugiego stopnia. Są oficjalne dane GUS-u o inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły rok do roku o 2,5%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,5%. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem Głównego Urzędu Statystycznego.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Hiszpania w euforii, a Francja odarta z marzeń o mistrzostwie. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego w półfinale wygrali 2-0 i w niedzielę zagrają o tytuł. Selekcjoner trójkolorowych przyznał po meczu, że jego piłkarze technicznie nie dorównywali Hiszpanom, ale oberwało się też sędziemu spotkania. Chciałbym zadać pytanie, nie chcę też wyjść na osobę, która narzeka tylko dlatego, że przegrała, ale proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy sędzia podołał zadaniu sędziowania półfinału Mistrzostw Świata? Mówił Didier Deschamps. Francję czeka jeszcze mecz o trzecie miejsce, ten w sobotę, a dziś drugi półfinał między Anglią i Argentyną. Pierwszy gwizdek o 21:00.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
4: Prawie 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Culture Club na początek tej godziny.

0: Phil Collins w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 18 minut po 10 teraz na zegarze. Trzecia podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszy gra. Trochę jak Janosik, ale zamiast Tatr mamy las Sherwood. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać parę słów, kilka zdań, jedno, z czym to hasło wam się kojarzy. Na SMS-y pod numerem 691 141 141 czekam jeszcze około 5 minut, a do zdobycia torba Co mi w duszy gra i jeszcze jakaś niespodzianka.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Dozwolone do lat 18 i czerwone gitary w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 30 minut pozostało do 11, a ja mam odkrycie. Właściwie Paweł na przykład odgadł zagadkę, co mi w duszy gra, i to jest hasło oczywiście Robin Hood. I najważniejsze było to, co z tym Robin Hoodem, z filmem, serialem, książką wam się kojarzy. No i u Pawła to jest dzieciństwo i serial. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Godzina, niedziela, godzina 14, tak? I serial, wspólne oglądanie.
1: Tak mi się wydaje, że to była chyba 14 w niedzielę. Robin Sherwood, najpierw z Robin Hoodem, takim brunetem, czyli Michaelem Pradem, a później z takim blondynem, czyli Jasonem Connerym, synem zresztą nieodżałowanego Shona Connerego. No i do tego jeszcze niezapomniana ścieżka dźwiękowa, zresztą płytę mam do dziś gdzieś tam na półce zespołu Klanat. No coś fantastycznego po prostu.
0: Tak, to jest ta muzyka, która się mocno kojarzy, Romy the Hooded Man. Chyba gdzieś tam w głowie teraz każdemu z nas się pojawiło. Ja za chwileczkę zagram inną piosenkę z innego Robin Hooda. Przyznam, że w dzieciństwie też, znaczy może już nie było to w dzieciństwie, ale był jeszcze taki film, parodia Robin Hood i faceci w rajtuzach. Tak. I pamiętam, że to mnie strasznie kiedyś bawiło, dzisiaj już niekoniecznie. No ale tak, ten Robin Hood nowy w kinach, więc miałeś okazję, żeby zobaczyć koniec legendy. Tutaj Robin Hood jako Robin Hood Hugh Jackman.
1: Jeszcze nie, szczerze mówiąc.
0: Przyznam, że też mnie troszeczkę przeraża ponad 2 godziny filmu, ale może jeszcze zdążę, zanim zdejmą z afisza. Prezent mam dla ciebie. To jest torba, co mi w duszy gra, i coś do tej torby w ramach niespodzianki dorzucę. A jeśli masz ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Tak jest, oczywiście. Bardzo dziękuję za prezent. Pozdrawiam oczywiście ciebie, Agnieszko, czyli prowadzącą. Moje koleżanki z pracy, jak zawsze, czyli Monika, Kasia i Patrycja, oraz wszystkich słuchaczy Radia Plus, jak najbardziej pozdrawiam.
0: Do tych pozdrowień się dołączam i oby środa szybko minęła, bo potem to już tylko czwartek, piątek i wizja wolnego dnia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Robin Hood, a właściwie nie Robin Hood, bo teraz Bryan Adams i I Do It For You. Oczywiście z filmu o Robin Hoodzie.

0: Zasłona Have Fun i Cyndi Lauper w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Latem ta piosenka zupełnie inaczej brzmi niż na przykład zimą. Zupełnie inne obrazy nam się pojawiają w głowie, gdy jej słuchamy. Na zegarze teraz 14 minut do 11. Do 11 jeszcze między innymi Classic znowu w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
3: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
4: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
8: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Robert Gawliński na koniec 10 do 11, 2,5 minuty, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Zapowiedział w internecie, że zamorduje dzieci w przedszkolu. Poznańska policja zatrzymała 29-latka. Prokuratura zdradza szczegóły w sprawie zarzutów dla byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dziś obchodzimy Światowy Dzień bez telefonu. Jest 11. Marcin Bartnik groził, że zabije dzieci z trzech przedszkoli w Poznaniu. Został szybko namierzony, trafił na 3 miesiące do aresztu. 29-latek zamieścił w internecie wpis, w którym zapowiadał, że do zbrodni użyje maczety.
2: Kilka godzin później mężczyzna został zatrzymany. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego o przestępstwo przygotowania do zabójstwa oświadczył, że się do niego przyznaje. Wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
1: Powiedział nam Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozić może do 15 lat więzienia. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków. A przypomnijmy, 2 lata temu w Poznaniu doszło do ataku nożownika na przedszkolaki, które razem z opiekunkami wracały z wycieczki. 71-latek ranił wtedy jednego z 5-latków. Chłopiec mimo udzielonej pomocy zmarł. Nożownik został uznany za niepoczytalnego i trafił do szpitala psychiatrycznego. Zarzuty z finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy i nielegalnego finansowania partii politycznych PiS-u i Solidarnej Polski.

0: usłyszeli były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś oraz były szef Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. Po kilkugodzinnym przesłuchaniu prokuratura w Rzeszowie zwolniła obu do domów, mówi prokurator regionalny Jaromir Rybczak.
1: Prokurator uznał, że wystarczające na dalszym etapie postępowania będzie zastosowanie wobec nich zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, no i zwolnił ich z zatrzymania.
0: Śledztwo dotyczy około 8,5 miliona złotych strat Polskiej Fundacji Narodowej. Podejrzani nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozić im może do 10 lat odsiadki. Chcieli przejść przez ulicę na pasach, trafili do szpitala. Łódzka policja bada przyczynę groźnego wypadku na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy i Drewnowskiego. 55-latka kierująca Hyundaiem straciła panowanie nad autem i potrąciła dwie osoby.
2: Pokrzywdzeni to mężczyzna i kobieta w wieku lat 46. Oboje zostali przetransportowani do szpitala. Kobieta z urazem zębów oraz ogólnymi stłuczeniami, natomiast mężczyzna ze złamaniem lewej ręki oraz podejrzeniem złamania lewej nogi. Dalej sprawą tą zajmują się policjanci z Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w ruchu drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
0: Relacjonował Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji, kierująca była trzeźwa.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: 63 razy na dobę, tak często sprawdzamy ekran naszego telefonu. Używamy go do kontaktu z najbliższymi, załatwiania codziennych spraw, a także do relaksu. Dziś obchodzimy Światowy Dzień bez telefonu komórkowego.
4: Nie tylko jest to dla nas telefon, ale tak naprawdę łącznik ze światem. Jak nie sprawdzić wiadomości, jak nie zrobić komuś zdjęcia. Nie ma mowy, nie obchodzę.
5: Jest to komunikacja, bez której ciężko czasem żyć i funkcjonować. Niektórzy jak się uzależnią, to potrafią godzinami spędzać w telefonie. No jest to taki zabieracz czasu.
0: Jak wynika z badań, ponad 76% Polaków korzysta ze smartfona. Największy odsetek osób jest w grupie wiekowej od 13 do 15 lat. Na całym świecie jest ponad 6 miliardów telefonów komórkowych.
3: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Albano i Romina Power na początek, a w kolejce między innymi Kombi.

0: Mamas and the Papas i California Dreamin' w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii trwa i trochę można było się rozmarzyć o tej Kalifornii. Na zegarze teraz 19 minut po 11 i pora idealna, żeby być może zacząć szykować drugą kawę albo herbatę, a do tej kawy coś słodkiego i o tym słodkim, bardzo docenionym na świecie, za chwilę opowiem.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Qnet. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Bo w Media Expert.
11: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.

Ultravox w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 12. Czy druga kawa albo herbata już jest gdzieś w przygotowaniu albo w myślach się pojawiła? A do tej kawy lub herbaty coś słodkiego, takie małe co nieco. Mam dobrą wiadomość dla wszystkich fanów słodyczy z Polski, a przede wszystkim ciast, które pieczemy, bo jest kolejny ranking najlepszych ciast na świecie. Wśród 95 wypieków z całego świata jedno nasze znalazło się na drugim miejscu. Na pierwszym i drugim miejscu są ciasta z jabłkami. I to pierwsze najlepsze według użytkowników portalu Taste Atlas. Przypomnę, że to jest taki portal, który zajmuje się tylko jedzeniem z całego świata i prowadzi także rankingi, które decydują o wyborze na przykład najlepszego sernika, bo ciasta serowego i tutaj też jesteśmy wysoko, albo też tych niezbyt przyjemnych, czyli najobrzydliwszych dań i tam nasza czernina albo flaki też zajmują dosyć wysokie miejsce, więc nie zawsze się z tymi opiniami zgadzamy, a głosują tutaj internauci, czyli ci, którzy próbowali, którzy jedli prawdopodobnie, no albo ci, którym po prostu zależy na tym, żeby dana potrawa była bardzo wysoko w tym rankingu. Tak to trochę wygląda, jednak albo się zmobilizowaliśmy, albo nasz jabłecznik, nasza szarlotka właściwie tutaj bardzo dużo serc zdobyła. I tak, jeżeli chodzi o ten ranking, to na pierwszym miejscu apple tart czy z Holandii, czyli tarta szarlotka właściwie tradycyjna holenderska, a na drugim miejscu szarlotka z Polski. I tutaj, jeżeli myślimy o tej szarlotce z Polski, to nie mamy jednego przepisu, bo właściwie ile rodzin, tyle rodzinnych przepisów właśnie, a do tego jeszcze takie typowe szarlotki, które gdzieś tam pojawiają się i w sklepach, i w kawiarniach, i w piekarniach. No jest tych potraw, właściwie nie potraw, ale deserów jabłkowych, szarlotkowych, jabłecznikowych, mnóstwo w naszych przepisach rodzinnych przede wszystkim, ale też szarlotka to jest takie ciasto, które kojarzy nam się głównie z jesienią, więc przypuszczam, że do takiej szarlotki jeszcze wrócimy. Kiedyś zresztą wybieraliśmy najlepszą szarlotkę w Radiu Plus wśród słuchaczy. No i chyba pani Teresy Szarlotka, nie pamiętam już dokładnie, zwyciężyła w tym naszym takim rankingu, podsyłaliście przepisy. I to była szarlotka, której zamiast masła był smalec i ona była taka niesamowicie krucha i rozpływająca się w ustach, więc jest to też jakiś pomysł. Nie wiem, czy papierówki już się na przykład pojawiły, bo taka szarlotka z papierówkami też mogłaby być ciekawa. A jeżeli zamykamy jeszcze temat tych 95 ciast najlepszych na świecie, to podium zamyka amerykańskie ciasto z orzeszkami ziemnymi. Tina Turner, Look Me in the Heart, teraz w Radio Plus.

Przed nami długie wakacyjne wieczory z gitarą przy ognisku. Bawcie się śpiewająco. Maryla Radowicz. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Rozmowa przez ocean i Maryla Rodowicz w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, jeśli chodzi o rozmowy przez ocean, to teraz będą prowadzone z Robertem Lewandowskim. Na zegarze 16 minut do południa i do 12 jeszcze między innymi Gypsy Kings w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Kokrobin na koniec 11.12. za 3 minuty, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Plus Warszawa. Lato z Nutą.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Trwa sprzątanie po nawałnicy we Wrocławiu. Wojewoda podsumowuje działania. Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany w sprawie korzystania z apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. LO w Radomiu przebuduje wnętrza dla Dominika, który stracił nogi i rękę w wypadku kolejowym. Jest 12. Marcin Bartnik. Ponad 400 interwencji na całym Dolnym Śląsku po wieczornych i porannych nawałnicach. Najwięcej interwencji było w powiecie karkonoskim i Jeleniej Górze. W samym Wrocławiu strażacy interweniowali około 50 razy. Wyjeżdżali głównie do zalanych piwnic, garaży i mieszkań. W jednym z przedszkoli strażacy musieli wypompować około 30 cm wody. Na szczęście sytuacja nie zagrażała dzieciom i nie było potrzebnej ewakuacji.
2: Większe opady deszczu w województwie dolnośląskim odnotowano w Obornikach Śląskich, gdzie spadło około 80 mm deszczu. 23 z 34 obozów harcerskich zostały prewencyjnie ewakuowane przez organizatorów. Najważniejsza informacja: w wyniku tych wszystkich zdarzeń związanych z przejściem frontu burzowego nie odnotowano osób poszkodowanych.
1: Mówił Paweł Pyclik z Biura Wojewody Dolnośląskiego. Przypomnijmy, cała południowa Polska jest w alertach IMGW z powodu intensywnych burz. W pasie od Śląskiego i Łódzkiego po Podkarpacie i Lubelszczyznę są ostrzeżenia drugiego, wyższego stopnia. Prezydent przesłuchany w śledztwie dotyczącym korzystania z apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Odbyło się ono w Warszawie w Pałacu Prezydenckim 9 lipca. Chodzi o czas, gdy Karol Nawrocki był dyrektorem placówki. Na razie prokuratura nie ujawnia treści złożonych zeznań. Wystąpiła też do muzeum o przekazanie dodatkowej dokumentacji. Wszczęcie postępowania było następstwem doniesień dziennikarzy, że Karol Nawrocki jako dyrektor przez ponad pół roku korzystał z apartamentu Deluxe, mimo że mieszkał około 5 km od muzeum. Miał też nie płacić za ten pobyt. W czasie kampanii wyborczej tłumaczył, że podczas pandemii COVID-19 dwukrotnie spędził w apartamencie 10-dniową kwarantannę, wykonując zdalnie swoje obowiązki. Wyciągniemy wnioski z raportu NIK-u, zapewnia Rafał Trzaskowski. Opublikowany dziś dokument dotyczy nieprawidłowości w Stołecznym Szpitalu Południowym. Wskazuje na liczne błędy w działalności placówki dotyczące m.in. godzin pracy lekarzy. Informacje w raporcie pokrywają się też z ustaleniami dotyczącymi tzw. saloniku VIP.
3: My w tej chwili koncentrujemy się na tym, co dalej. I te wszystkie wnioski, które będziemy w tej chwili wyciągać z tych raportów i z własnych analiz, z własnych kontroli, z własnych audytów, mają właśnie posłużyć temu, żeby...

0: Nieprawidłowości się już nie powtarzały.
1: Podkreślał prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski powołał dziś dwie nowe wiceprezydentki Warszawy, Magdalenę Młochowską i Izabelę Marcewicz-Jędrysiak. Na stanowiskach zastąpiły zdymisjonowane po aferze w Szpitalu Południowym Renatę Kaznowską i Aldonę Machnowską-Górę. Groźny incydent na torach pod Krakowem. Pociąg kolei małopolskich z Wieliczki do Balic zignorował sygnał stój na semaforze. Mogło dojść do zderzenia ze składem Intercity relacji Zakopane-Gdynia.
2: Każdy incydent jest badany przez komisję. Teraz czekamy na jej rozstrzygnięcie. Do tego czasu maszynista został odsunięty od czynności.
1: Powiedział nam Radosław Włoszek, prezes kolei małopolskich. W porę zadziałały procedury awaryjne, a składy zatrzymały się w niewielkiej odległości od siebie.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Radomski Kopernik przebuduje swoje wnętrza, wszystko po to, aby Dominik Hołuj mógł wrócić do szkolnej ławki. Chłopak został ciężko ranny w wypadku kolejowym, gdy pomagał matce z dzieckiem w wózku. Anna Badowska.
4: Nastolatek, który w lutym tego roku na stacji Wola Bierwiecka stracił obie nogi i dłoń, planuje od września kontynuować edukację w trybie stacjonarnym. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Radomiu otrzymało środki finansowe na dostosowanie budynku do jego potrzeb. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji. Szkoła otrzyma 42,5 tysiąca złotych. Pieniądze pozwolą na usunięcie barier architektonicznych, w tym dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy podjazdów. Ma pojawić się także specjalne miejsce parkingowe.
1: Tematem zajęła się Anna Badowska.
5: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Magdalena Młochowska i Izabela Marcewicz-Jędrysik nowymi wiceprezydentkami Warszawy. Nazwiska oficjalnie zaprezentował prezydent Rafał Trzaskowski. To pokłosie decyzji dotychczasowych zastępczyń. Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały ze stanowisk. Doszło do tego po doniesieniach medialnych w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Więcej o nowych dwóch wiceprezydentkach piszemy na radioplus.pl. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus i pytamy, czy czeka nas podział województwa mazowieckiego. Instytut Sobieskiego zaprezentował raport proponujący wyodrębnienie w Polsce województwa stołecznego, obejmującego metropolię warszawską. Zdaniem profesora Przemysława Śleszyńskiego warto rozważyć takie rozwiązanie.
6: Są pewne argumenty, żeby to województwo podzielić na mniejsze części, które będą bardziej funkcjonalnie związane rdzeniami, czy ze swoimi tymi biegunami, biegunem radomsko-kielecki i ten biegun płocko-siodecki. Zakres możliwych rozwiązań jest od dobrowolnego związku komunalnego po sztywne województwo.
5: Naukowiec podkreśla jednak, że zmiany należy rozpatrywać w kontekście całego kraju i rewizji reformy administracyjnej z roku 1999. Niebo pochmurne z przejaśnieniami, bez opadów, maksymalnie 29 stopni, więc będzie gorąco. Ciśnienie umiarkowane 1019 hektopaskali. Wiatr słaby z północnego wschodu, biometr nam nie sprzyja.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Środowy dzień dobry, Marek Sierocki.
2: I Jan Pasterski, witamy, zapraszamy na naszą przebojową pocztę. The Power of Love to muzyczna wizytówka Jennifer Rush, jedna z najpiękniejszych ballad połowy lat 80. ubiegłego wieku.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza i łączymy się telefonicznie z dzisiejszą jubilatką. Halo, halo, przy naszym telefonie Marlena Drozdowska. Witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Halo, halo, witam was serdecznie. Witam słuchaczy wszystkich Radia Plus. Fajnie.
1: 104.
3: Bardzo mi miło w ogóle, że się...
2: No. 100 lat, niech żyje nam, hej.
3: Chłopaki, świetnie, chłopaki, dziękuję bardzo, że w ogóle pamiętacie o mnie i bardzo, bardzo to naprawdę miłe, bo dzisiaj coś mnie wzięło na takie wspomnienia i sobie pomyślałam, że niesamowite to, że w ogóle tak szybko lata lecą.
1: Niestety, szybko lecą, a jak dobrze wstać, skoro świt w dzień urodzin?
3: Tak, by było super. Jak dobrze wstać, skoro świt jest zawsze aktualny. Już nie wspomnę o tym szalejącym ciągle 35 lat mydełku. No ale to jest dla mnie niesamowicie miłe, że w ogóle, że to tak właśnie się wszystko odbywa i ciągle, że się człowiekowi jeszcze, kochani, jeszcze chce.
1: Droga Marleno, kilka utworów, które zaśpiewałaś, między innymi wspomniany utwór jak Radość o poranku, czyli Jak dobrze wstać, mydełko fa, no i jeszcze... Bajadera, dobrze mówię?
3: Bajadera plaża.
1: Bajadera plaża.
3: Od Bajadery plaży wszystko się zaczęło.
1: No właśnie.
3: Z Andrzejem Kurzyńskim i powrót na po prostu na z powrotem na polski rynek. No tak. To było niesamowite, ta Bajadera.
1: No, ale my zagramy dzisiaj utwór, który, no tak jak wspomniałaś, od 35 lat wciąż bawi nas w wakacje na rozmaitych imprezach weselno-rodzinno-tanecznych. Ta piosenka, jak się pojawia, to wszyscy są na parkiecie i znają słowa.
3: Ale to miłe, to bardzo miłe, że po prostu pamiętacie i widzę, że rzeczywiście to sławetne mydełko no ciągle bawi ludzi, ja ciągle je śpiewam. Jest to jakieś takie niemalże element w muzyce, no bo się nie mogę nadziwić.
1: No zgadza się, takie właśnie piosenki, które przychodzą do historii, to lata płyną, a one wciąż są popularne.
3: Tak.
1: Bardzo ci dziękujemy za te piosenki, które wylansowałeś. No i życzymy ci dużo zdrowia przede wszystkim i dużo sił do koncertowania.
2: Wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję wam bardzo, kochani. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. I bardzo mi jest naprawdę miło, że pamiętaliście. To bardzo takie dla mnie nawet wzruszające, powiedziałam. Dziękuję bardzo, trzymajcie się. No i niech to mydełko hula.
2: Do usłyszenia.
1: No i właśnie, mydełko.
3: Do usłyszenia, dziękuję.
1: Mydełko już hula na naszej antenie.
3: Już.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
17: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się odmalować salon,
19: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
18: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
19: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
20: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
22: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
23: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
24: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

0: To był Richard Marx i Right Here Waiting. Drogi Janku, bardzo cię proszę, abyś wyjął płytę z przebojami dyskotekowymi końca lat 70. ubiegłego wieku. Tam po lewej stronie trzecia płyta.
1: Już mam.
0: Już masz. I na tym krążku międzynarodowa formacja Voyage. Głównie to byli muzycy francuscy, ale też wokalistka, która pochodziła z Anglii. Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku ich utwory w dyskotekach robiły furorę. Świetnie nagrane, fantastycznie brzmiące. Oto ten ich najsłynniejszy suwenir z dyskotekowo, już tak w klimacie tego, co będę grał tuż po godzinie 20.

0: To była taneczna wersja przeboju Go West w oryginale grupa Village People. My słuchaliśmy duetu Pet Shop Boys.
1: A teraz będzie kolejny duet, z tym, że po polsku. Wspaniałe spasowanie głosów Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Trudno tak.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo wszystkie produkty do opalania w promocji 1 plus 1 za grosz.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Miasto moje, a w nim.
13: Czy centra, domy i ośrodki kultury w wakacje mają wolne? Nic bardziej mylnego. I o tym dzisiaj powiemy po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
12: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
11: Autopromocja.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Chris Ria, jeden z jego niezapomnianych przebojów, The Blue Cafe, zaproszenie na dziś wieczór o 20:00, przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach zmiksowane non-stop. Tak, a kończymy. Dzisiejszą pocztę powoli już kończymy.
1: Tak, piękną balladę Elvisa Presleya, bo on nie tylko rock'n'rollowo, ale też tak właśnie uwodzicielsko, Can't Help Falling in Love. Bardzo dziękujemy, Marek Sierocki.
0: I Janek Pasterski. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. Ze mną słyszycie się tuż po 20:00.

Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Czy Przemysław Czarnek nie będzie już kandydatem PiS-u na premiera? Chodzi o jego wypowiedzi na temat Ukrainy. Intensywne opady groźne dla kierowców w dużej części kraju. W sobotę rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem. Jest 13. Marcin Bartnik. Duże napięcie w PiS-ie po wypowiedziach Przemysława Czarnka na temat Ukrainy. Jarosław Kaczyński zwołał posiedzenie władz partii. Za chwilę prezes PiS-u ma też wygłosić oświadczenie. W Sejmie jest nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Nie jest pewne, w jakim temacie Jarosław Kaczyński wygłosi oświadczenie. Emocje tej sprawie dodaje to, że Przemysław Czarnek nie przyszedł dziś do Sejmu i zostawił puste miejsce na sali plenarnej obok Jarosława Kaczyńskiego. Politycy PiS-u przekonują jednak, że nic wielkiego się nie dzieje.
3: Nie, no ja myślę, że to nie chodzi o na jakieś napięcie, tylko po prostu trzeba te słowa zweryfikować i tyle.
2: Mówi poseł Robert Telus. Sam Przemysław Czarnek w rozmowie z Wirtualną Polską podtrzymał swoje wypowiedzi na temat Ukrainy, ale stwierdził jednocześnie, że nie ma sprzeczności między nimi a słowami Jarosława Kaczyńskiego.
1: Przypomnijmy, Przemysław Czarnek, kandydat PiS-u na premiera, wezwał Unię Europejską do zaprzestania zbrojeń Ukrainy. Burze i intensywne opady groźne dla kierowców. W tej chwili muszą się z nimi mierzyć podróżujące ekspresową siódemką na odcinku Kraków-Kielce oraz kierowcy na autostradzie A1 Łódź-Poznań. Strefa opadów dotarła już do stolicy Wielkopolski i może pozostać w regionie co najmniej do 16. Trudne warunki panują również na S8C Łódź-Wrocław oraz na autostradzie A4 Kraków-Rzeszów. Przed południem oberwanie chmury zaliczył Racibórz na Śląsku. Sytuacja jest już opanowana, ale do tej pory ratownicy interweniowali ponad 150 razy, powiedział nam Mateusz Musioł ze Straży Pożarnej w Raciborzu.
4: 3 z 4 dróg nieprzejezdnych, czyli chodzi o te drogi, które prowadzą na prawą stronę Raciborza. Można się było dostać tylko jedną drogą na prawą stronę Raciborza. Najgorzej było na drodze krajowej numer 45 na ulicy Starowiejskiej. Działania cały czas trwają jeszcze, głównie w dzielnicy Ostróg. Doszło do podtopień wielu budynków.
1: Synoptycy ostrzegają, że niespokojna pogoda może utrzymywać się na Śląsku do północy. Ostrzeżenia IMGW przed gwałtownymi burzami i nawałnicami obowiązują w 10 województwach. I jeszcze wypadek na autostradzie A1 w Łaziskach. Kierująca osobówką z niewiadomych powodów wjechała w tył stojącego na pasie awaryjnym pojazdu ciężarowego. Oba pasy w kierunku Katowic są zablokowane. Wyznaczono objazd przez węzeł Gorzyce. Noworodek z promilem alkoholu we krwi. Stan dziecka przywiezionego do łódzkiego szpitala Matki Polki jest stabilny. Poród nastąpił w domu. Matką jest 36-letnia mieszkanka podłódzkiego Ozorkowa, której sąd wcześniej odebrał już 3 dzieci. W szpitalu był Grzegorz Mnich.
5: Nie ma już zagrożenia życia, ale alkohol może zabrać.

0: burzyć rozwój neurologiczny dziecka, mówi dr Katarzyna Fotecka-Piestrzeniewicz z Kliniki Intensywnej Terapii w Matce Polce.
1: Uszkodzenia organów mogą dotyczyć niedosłuchu w przyszłości albo problemów ze wzrokiem. Oczywiście najbardziej negatywne skutki widzimy, kiedy ta mama spożywa alkohol we wczesnym okresie ciąży, kiedy rozwijają się organy wewnętrzne.
0: Wiadomo już, że matka spożywała alkohol przez całą ciążę.
1: Nie była to jednostkowa historia i też na pewno trzeba informować o tym, żeby nie było przyzwolenia takiego społecznego.
0: Dziecko po wypisaniu ze szpitala trafi do pieczy zastępczej.
2: Okoliczności narażenia noworodka na działanie alkoholu wyjaśniają służby.
3: Wiadomości Radia Plus.
2: Teraz Grunwald. W sobotę odbędzie się tu rekonstrukcja słynnej bitwy z 1410 roku. Od dziś wszyscy zainteresowani kulturą średniowiecza mogą brać już udział w bezpłatnych imprezach poprzedzających to wydarzenie.
4: Tak naprawdę zawsze dni Grunwaldu dzieją się od środy do niedzieli. Już od środy to są turnieje rycerskie, to są turnieje bardów, to jest miasteczko rzemieślników, to jest 4000 rekonstruktorów w obozach historycznych i to jest cała wielka turystyczna machina, naprawdę piękna, jedyna i wyjątkowa na świecie.
2: Podkreślał Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku, a inscenizacja bitwy rozpocznie się w sobotę o 15:00.
5: Wiadomości z Warszawy, Maracin Sikora. Na początek zmiany tras autobusów i nowa linia uzupełniająca w powiecie piaseczyńskim w związku z kolejnym etapem przebudowy ulicy Cyraneczki w Józefosławiu do odwołania linie 739, L33, L39 i L53 zostały skierowane na trasy objazdowe. Powstała też nowa linia L89, szczegóły są na radioplus.pl. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus i teraz coś dla aktywnych. Powraca warszawski trail, czyli treningi biegów przełajowych w stołecznych warunkach. Do udziału zaprasza wicedyrektor Aktywnej Warszawy Bartłomiej Stępień.
6: Warszawa, Mazowsze to tereny zimne, natomiast są tutaj miejsca, w których można przygotować się do sezonu górskiego i my właśnie je odwiedzamy i wraz z naszymi partnerami i trenerami zachęcamy do wspólnego trenowania, gdyż razem z nami można zbudować dobrą formę, która potem, jak to się mówi w nomenklaturze sportowej, oddaje podczas zawodów.
5: Udział w treningu jest bezpłatny i każdy, niezależnie od poziomu i kondycji biegowej, jest na nim mile widziany. Terminy treningów śledzić można w mediach społecznościowych Aktywnej Warszawy. 29 stopni dziś maksymalnie, więc naprawdę będzie ciepło. Nie będzie padać, choć będą chmury, ale będzie sporo przejaśnień. Ciśnienie umiarkowane 1019 hektopaskali. Wiatr słaby z północnego wschodu. Biometr niestety niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A w głośnikach już teraz Beata Kozidrak w Radio Plus i Rzeka Marzeń. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Zawsze przyjemnie się tego słucha. Eric Carmen, All By Myself. Taki moment, żeby się zrelaksować. Po prostu dosłownie 22 minuty po godzinie 13. Połowa lipca, bo dzisiaj 15. I proszę bardzo, mamy dzień bez telefonu komórkowego. No to trudna sprawa. W dzisiejszych czasach radzić sobie tak zupełnie bez komórki. Ale można próbować się ograniczać, prawda? Czyli nie zaglądać na te wszystkie social media. Zadzwonić dopiero wtedy, jak będzie taka potrzeba.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
4: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
3: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
4: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
5: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
6: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: T plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

Miło było wybrać się do Memphis, taki muzyczny hołd Alan Miles wobec Elvisa Presleya. Black Velvet to za nami, a teraz przenosimy się do słonecznej Italii. No to piosenka o prawdziwym Włochu, Toto Cotugno.

Życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

0: Miasto moje, a w nim.
1: Czy centra, domy i ośrodki kultury w wakacje mają wolne? Nic bardziej mylnego. I o tym dzisiaj powiemy po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: No to cza, cza, cza, Vanessa Paradis, to prawie 14 w Radio Plus, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa. Lato. Znowu.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy proponuje własną reformę systemu ochrony zdrowia. Jarosław Kaczyński rozpoczyna budowę prawicowego paktu senackiego. Arabscy turyści wrócili do Zakopanego. Jest 14. Marcin Bartnik. Nie więcej niż 208 godzin pracy w miesiącu, 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty na umowie o pracę. To propozycje Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy dotyczące reformy systemu ochrony zdrowia. Związkowcy skarżą się również, że resort nie prowadzi z nimi dialogu.
2: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
1: Mówi Grażyna Cebula-Kubat z ZZL-u. Zdaniem związkowców nieprawidłowości w wynagrodzeniach lekarzy dotyczą tych zatrudnionych wyłącznie na kontraktach i są wyjątkiem od reguły.
3: Nie schodzi się do tego poziomu takiego standardowego doktora, który idzie do szpitala, pracuje ciężko, chciałby po prostu pomóc swojemu pacjentowi i przy okazji normalnie, godnie żyć. I tego głosu brakuje, więc my ten głos chcielibyśmy jakby do tej dyskusji na pewno dorzucić.
1: Dodawał onkolog Filip Pierelejewski z OZZL-u. Jutro w Warszawie odbędzie się posiedzenie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia. Jarosław Kaczyński rozpoczyna budowę prawicowego paktu senackiego. Prezes PiS-u ogłosił współpracę przy jego tworzeniu z liderem bezpartyjnych samorządowców Markiem Wochem, byłym kandydatem na prezydenta. Celem jest wystawienie wspólnych kandydatów w przyszłorocznych wyborach do Senatu.
4: My opowiadalibyśmy się za komitetem, ale to oczywiście nie jest tak, że tylko my będziemy w tej sprawie decydować. Natomiast na pewno musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie.
1: Ogłoszenie tej współpracy zaskakuje, ponieważ o podobnych działaniach, ale z Grzegorzem Braunem, Marek Woch informował w październiku ubiegłego roku. Przypomnijmy, dotychczas pakt senacki tworzyły jedynie ugrupowania obecnej koalicji rządowej. Wrze w grupie Azoty związki zawodowe rozpoczęły formalny spór zbiorowy i dały zarządowi 7 dni na spełnienie swoich postulatów. Domagają się m.in. podwyżki pensji o 1500 zł netto oraz wypłaty zaległych nagród. Związkowcy podkreślają, że od 3 lat ponoszą koszty ratowania firmy, a zamiast dialogu spotykają się z brakiem reakcji.
5: Banki potrzebują sprawnie działającej fabryki, a nie bankrutującej ruiny. Bez załogi ten zakład i tak stanie, bo z powodu głodowych pensji fachowcy uciekają do innych branż. A prawdziwym ratunkiem dla tej spółki jest inwestycja w ludzi, a nie kolejne drogie firmy doradcze.
1: Powiedział nam Dominik Gieracki, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych w Tarnowie. Związkowcy zapowiadają, że jeśli rozmowy nie przyniosą efektów, rozważają m.in. możliwość rozpoczęcia akcji protestacyjnych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Turyści z Półwyspu Arabskiego wrócili do Zakopanego, choć wiosną wydawało się, że górale nie mają na co liczyć. Nie jest to jednak najazd jak w latach poprzednich, studiuje emocje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Wbrew pojawiającym się publikacjom w szeroko rozumianych mediach, zarówno tych społecznościowych, jak i portalach informacyjnych, nie ma najazdu turystów arabskich na Zakopane. Na pewno nie przekroczymy 50% ilości gości turystów arabskich do zeszłego roku. Będzie to gwałtowny spadek.
7: Na pewno mniej niż poprzednio latach, ale na pewno też więcej niż głosiły prognozy. Pojawiały się głosy, że ich w ogóle nie będzie.
8: Ostatnio odwiedził też konsul z Omanu.

0: Anu też mówił, że dzięki temu, że tych lotów jest więcej, obserwują ponowne zainteresowanie Polską, Zakopanem.
1: Dodawał Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. W poprzednich latach turyści z krajów arabskich wypoczywali w Zakopanem nie tylko latem.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Mimo czterech zakazów znów siadł za kółkiem. Mowa o 40-letnim kierowcy Maserati, którego do kontroli policjanci zatrzymali w Wilanowie. To obywatel Iranu. Jego auto miało przyciemnione szyby niezgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami. Za to dostał mandat w wysokości 3000 zł, ale go nie przyjął. Teraz czeka go sprawa w sądzie. Grozi mu do 5 lat więzienia za wielokrotne łamanie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Wakacje to czas wycieczek, tych bliższych i dalszych. Do poznawania walorów turystycznych naszego kraju zachęca sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Paweł Mordal.
3: Mamy tyle różnych ciekawych miejsc, do których przyjeżdżają turyści z innych krajów z kolei, prawda, i zachwycają się, więc tym bardziej my powinniśmy je poznawać. Zresztą w tym roku obchodzimy 120-lecie założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a jeden z tych tak zwanych ojców założycieli, Aleksander Janowski, wprost napisał, że tylko poznawszy swój kraj, można go naprawdę gorąco ukochać.
2: Rok 2026 to także rok szlaków PTTK, a tych jest ponad 70 tysięcy kilometrów rowerowych, pieszych, żeglarskich i wiele innych. Niebo z chmurami i przejaśnieniami na zmianę, nie będzie opadów, wiatr słaby z północnego wschodu. Na termometrach wysoko, bo maksymalnie 29 stopni, ciśnienie umiarkowane 1019 hektopaskali, biometr niestety samopoczucia nam nie poprawi.

0: Uptown Girl to Billy Joel oczywiście w Radio Plus, 23 minuty po 14. No i ciepło się zrobiło i upalnie nawet jutro będzie. Niestety również burzowo w wielu miejscach Polski. No, musimy na siebie uważać. Natomiast mam nadzieję, że pogoda jeszcze nam dopisze. Taka akurat do letniego wypoczynku. I celując w to okienko pogodowe, mam dla Was ręcznik plażowy, który na pewno się w tym sezonie komuś przyda. Dajcie znać SMS-owo pod 691-141-141.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Kaufland jest
5: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Taneczne rytmy Paula Abduli Straight Up w Radiu Plus, a ja właśnie dodzwoniłem się do Mariusza. Mariuszu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, napisałeś, że dawno nie byliście na żadnym urlopie, ale w tym roku nad Bałtyk się udajecie.
1: Tak, udało się, od 3 lat nigdy się nie wyjeżdżało, ze względu na opiekę nad starszą osobą. A w tym roku możliwości są także, więc jedziemy, wybieramy się.
0: Cieszę się w takim razie.
1: Jeszcze miesiąc.
0: A, okej. Okay. Kiedy termin? W sierpniu, rozumiem, tak?
1: Tak. Po połowie sierpnia.
0: Myślę, że może być pewniejsza pogoda niż w lipcu. Miejmy
1: też
0: nadzieję,
1: tak,
0: że będziecie mieli tak szansę, żeby trochę z tego Bałtyku pokorzystać, móc się pokąpać. A ja dorzucam ręcznik plażowy na tę okazję.
1: Super, bardzo dziękuję, naprawdę.
0: Bardzo
1: dziękuję,
0: również dziękuję i no, udanego wypoczynku życzę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Pozdrawiam, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz duża walizka Puccini tylko 227,69. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 316 zł.
2: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczełydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzeda.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
4: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
3: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
4: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
5: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Miasto moje, a w nim.
9: Czy centra, domy i ośrodki kultury w wakacje mają wolne? Nic bardziej mylnego. I o tym dzisiaj powiemy po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
8: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
7: Autopromocja.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Upały i burze jeszcze do wieczora. Powiemy też o skutkach nawałnicy w Raciborzu. Antyukraińskie banery pod Poznaniem. Policja zatrzymała dwie osoby. Kamizelki nożoodporne w karetkach. Sprawdzamy, jak działają. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W centrum, na południu i na zachodzie upał, a do tego nad Polską przechodzą burze. Teraz deszczowo i burzowo jest od Gorzowa przez Poznań, Kalisz aż do Częstochowy. W ciągu kolejnych godzin popada i zagrzmi na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W Raciborzu trwa teraz sprzątanie i szacowanie strat po nawałnicy, która przeszła nad miastem przed południem.
2: Najgorzej sytuacja wyglądała w dzielnicy Ostróg w Raciborzu. Tam też było to epicentrum tej burzy, która przeszła. Łącznie do tych zdarzeń zadysponowane zostało około 50 zastępów, co nam daje liczbę między 220 a 250 osób. Nie, na szczęście zdarzenia dotyczyły tylko i wyłącznie podtopień.
1: Mówił Mateusz Musioł ze Straży Pożarnej w Raciborzu. Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują jeszcze do wieczora. Antyukraińskie banery w Owińskach pod Poznaniem. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. W nocy mieli wywiesić hasła nawołujące do nienawiści narodowościowej. To dwaj Polacy w wieku 29 i 49 lat.
3: Usłyszeli oni już zarzut publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych.
1: Mówił Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Ułatwienia w szkole Dominika Hołuja. Chłopak, który wpadł pod pociąg w Woli Bierwieckiej we wrześniu, ma wrócić do pierwszego ELO imienia Mikołaja Kopernika w Radomiu. Miasto przekazało szkole 42 tysiące złotych, by dostosować się do potrzeb chłopaka.
4: Mówimy o podjeździe, tak żeby mógł spokojnie na wózku wjechać do szkoły, ale również o miejscu parkingowym przystosowanym dla pojazdów, które przewożą osoby z niepełnosprawnościami, ale również jest szereg drobniejszych elementów infrastruktury w szkole, w klasie, w korytarzu, w holu szkoły, które trzeba dostosować i na to wszystko jesteśmy gotowi.
1: Mówiła Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia. Dominik przechodzi teraz rehabilitację i przygotowuje się do korzystania z protez.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do ratowników medycznych trafiają kamizelki nożoodporne. Mają być w każdej karetce na wypadek niebezpiecznych interwencji. W Kujawsko-Pomorskim do medyków trafiło 240 takich kamizelek.
5: Są całkiem wygodne. Mieliśmy obawy, jak to będzie wyglądało, ale to są kamizelki, które są krótkie, nie krępują ruchów. Nie będzie to na wyposażeniu danego ratownika, tylko będzie to na wyposażeniu zespołu. Czyli jeżeli ambulans jest dwuosobowy, to dwie kamizelki.
6: Mamy na sobie taką kamizelkę.
5: Tak, no kamizelkę, jak widzimy, chroni klatkę piersiową, czyli płuca, opłucną, serce, aortę, narządy, które najczęściej są uszkadzane podczas ataku nożownika.
6: Mieliśmy okazję zobaczyć taki atak nożem.
5: No to taka specjalnie tutaj dla Państwa inscenizacja. Oczywiście to uderzenie nożem było tylko improwizowane, ale chronią przed właśnie uderzeniem ostrym narzędziem, szpikulcem czy nożem.
1: Jak działa kamizelka nożoodporna, zaprezentował naszemu reporterowi Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia w Bydgoszczy.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Białoruska medalistka olimpijska Aleksandra Hierasimienia zaatakowana na autobusowym dworcu zachodnim. Miał podejść do niej nieznany mężczyzna i uderzyć pięścią w głowę. Sprawą zajmuje się policja. Sportsmenka za udział w protestach w 2020 roku w Mińsku została skazana na 12 lat pozbawienia wolności i skonfiskowano cały jej majątek. W Polsce otrzymała azyl polityczny. Instytut Sobieskiego zaprezentował raport proponujący wyodrębnienie w Polsce województwa stołecznego obejmującego metropolię warszawską oraz podział województwa mazowieckiego. Zdaniem autora opracowania doktora Łukasza Zaborowskiego umożliwiłoby to rozwój zarówno stolicy, jak i pozostających w jej cieniu dużych mazowieckich miast.
8: Inne regiony, które dotychczas współtworzyły województwo mazowieckie, to jest inny świat. I lepiej, żeby się rządziły same, nie przeszkadzały Warszawie, a z drugiej strony, żeby Warszawa nie nakrywała tych regionów jakby swoją potęgą, przy której one

0: prostu, można powiedzieć, nie istnieją, są tylko peryferia.
1: Obecnie województwo mazowieckie pokrywa obszar 36 tysięcy km kwadratowych, co czyni je największym stołecznym obszarem administracyjnym w Europie. Umiarkowane ciśnienie w Warszawie 1019 hektopaskali, temperatura wysoka, maksymalnie 29 stopni. Na niebie chmury z przejaśnieniami na zmianę, nie powinno dzisiaj padać według synoptyków. Biometr nam nie sprzyja, a wiatr słabo powieje z północnego wschodu.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Taneczny klasyk na dobry początek. 15:00 już teraz w Radio Plus Abba. Dancing Queen. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: takie wolniejsze numery do przytulania się też oczywiście będą dzisiaj wieczorem od 20 do 22, bo to prywatka, taka wersja wakacyjna. Poniedziałek aż do czwartku, właśnie w takich godzinach gramy dla was weekendowo, jeszcze dłużej do północy. No oczywiście za miksowanie tych piosenek odpowiedzialny jest Marek Środzki, także na pewno będzie przebojowo.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Przerywany program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy...

Znowu w koło jest wesoło. Zrelaksujcie się trochę w te wakacje. Warto. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt.

No, ale w koło jest wesoło, tak zwłaszcza jeżeli ktoś akurat ma urlop albo do tego urlopu się zbliża, to humor się jakoś tak zaczyna poprawiać z automatu.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: SkiTeam! Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
5: SkiTeam!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Miasto moje, a w nim.
10: Czy centra, domy i ośrodki kultury w wakacje mają wolne? Nic bardziej mylnego. I o tym dzisiaj powiemy po godzinie 18. Robert Klonowski, zapraszam.
9: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.
8: Autopromocja.

0: bardzo dyskotekowo. Rod Stewart to na koniec naszego środowego spotkania. Dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski, życzę dobrego, spokojnego popołudnia i zapraszam jutro, zaraz po 12.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Kolejne rosyjskie prowokacje nad Bałtykiem. NATO przechwyciło myśliwce. Prawo i Sprawiedliwość ma rozmawiać o przyszłości Przemysława Czarnka. Rozpoczyna się spotkanie. W Łodzi przyszły na świat. Czworaczki urodziły się w szpitalu Matki Polki.

0: Wszystkie zostały odeskortowane przez samoloty ze Szwecji. Prawo i Sprawiedliwość ma rozmawiać o przyszłości Przemysława Czarnka. W siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczyna się spotkanie kierownictwa partii. Wcześniej wypowiedzi Czarnka na temat Ukrainy skrytykował Jarosław Kaczyński. Rzecznik partii Rafał Bochenek podkreśla, że prezes PiS musiał zabrać głos w tej sprawie.
1: Z uwagi na to, co widzieliśmy, że dzieje się w sieci, co dzieje się w mediach, w jaki sposób próbuje się narzucać narrację i dopisywać opowieść do wypowiedzi pana premiera Przemysława Czarnka, mam nadzieję przyszłego premiera. My jesteśmy partią skrajnie antyrosyjską i uważamy, że Rosja jak najbardziej w tej wojnie powinna ponieść sromotną porażkę.
0: Według marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego ta sytuacja pokazuje, że Przemysław Czarnek jest zależny od Jarosława Kaczyńskiego.
2: Nie najlepiej to świadczy o panu Czarnku jako o samodzielnym polityku i samodzielnym, błyskotliwym, twardym kandydatem na premiera. Myślę, że mit Czarnka, samodzielnego kandydata na poważnego kandydata na premiera, wczoraj upadł.
0: Przemysław Czarnek, kandydat PiSu na premiera, wezwał Unię Europejską do zaprzestania zbrojeń Ukrainy. Jednak Jarosław Kaczyński stwierdził, że pomoc Ukrainie jest bezwzględnie potrzebna. Cudzoziemcy nielegalnie przebywali i pracowali w Polsce. Straż Graniczna z Częstochowy, Sosnowca i Rudy Śląskiej skontrolowała 3 firmy. 57 z 92 obcokrajowców nie miało pozwolenia na pracę, mówi rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Szymon Mościcki.
3: Od początku roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 218 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. Tymi kontrolami objęto ponad 4600 obcokrajowców i w wyniku tych działań ujawniono ponad 1100 przypadków naruszenia przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców.
0: Straż Graniczna kieruje do sądów wnioski o ukaranie pracodawców za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców. Grozi nawet 50 tysięcy złotych grzywny.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Rosalia, Franciszek, Gabriel i Bruno to imiona czworaczków, które przyszły na świat w łódzkim szpitalu Matki Polki. Dzieci są zdrowe i mają duży apetyt. W szpitalu był Grzegorz Mnich.
5: Mama, pani Magda, początkowo wiedziała o ciąży z jednym dzieckiem, później lekarze poinformowali o trojaczkach, a w samej końcówce okazało się, że jest jeszcze jedno.
6: Najpierw chyba przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas tam myśleć, żeby wszystko było okej, już bez znaczenia jaka płeć, ale żeby się zdrowi urodzili.
5: Już teraz widać, że każde z dzieci ma swój charakterek, mówi lekarz prowadząca Agnieszka Augustyniak.
7: Księżniczka, jak przystało, urodziła się pierwsza i ona tutaj wiedzie prym, domaga się wszystkiego w pierwszej kolejności.
5: Maluchy szybko przybierają na wadze, w najbliższych dniach zostaną wypisane do domu.
0: W szpitalu Matki Polki w Łodzi taki poród zdarza się raz na 10 lat.

Dziś mam wrażenie, że wystarczy odrobina słońca, trochę wyższa temperatura i od razu poprawia nam się humor. Środowe popołudnie w stolicy bardzo przyjemne, jest słonecznie i bardzo ciepło, a nawet gorąco. 28 stopni na termometrach w tej chwili, odczuwalna to nawet 30. Słaby wiatr wieje z północy, ciśnienie wciąż wysokie 1019 hektopaskali, ale powoli spada. Noc bardzo ciepła, bo około 17 stopni. A jak będzie jutro? Czwartek też zapowiada się bardzo ładnie, sporo słońca i bardzo wysokie temperatury, nawet 29 stopni.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: 8,5 minuty po 16:00, Jarek Budnik, dzień dobry, witam Państwa w środę i zapraszam na magazyn reporterów Warszawa żyje latem. Można powiedzieć, że to pełnia wakacji, sporo osób wyjechało, ale urzędnicy mają mnóstwo pracy związanej z wnioskami o odrolnienie działek.
2: Właściciele nieruchomości lub inwestorzy, obawiając się przyszłych ograniczeń w możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, składali do nas wnioski jeszcze przed wejściem w życie nowych regulacji, na które wszyscy czekamy. Skala wzrostu była znacząca. W latach 2020-2023 tych wniosków o warunki zawodowe było stosunkowo niewiele. Teraz ich liczba uległa potrojeniu.
1: A wszystko to związane jest z przygotowywanymi planami ogólnymi, które będą obowiązkowe w każdej gminie. Ten temat przybliżymy Państwu już za chwilę. Sprawdzimy też, co dalej z Bractwem Świętego Piusa X i czy jest możliwe porozumienie z Watykanem. A co jest największą kością niezgody?
3: Niemożność dojścia do wspólnych konkluzji, gdy idzie o oceny drugiego Soboru Watykańskiego, nowej mszy świętej, ale także sposobu funkcjonowania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w ramach Kościoła Katolickiego. I jeżeli wtedy ten 13-letni dialog w dużej mierze za pontyfikatu papieża dosyć przyjaznego tradycyjnej mszy łacińskiej i tradycyjnej teologii, jeżeli ten dialog nie przyniósł żadnego rezultatu, to naprawdę byłoby niezwykle karkołomne oczekiwać, że jakiś dialog może przynieść dobre rezultaty, kiedy na stolicy apostolskiej są już trochę inne rządy.
1: Więcej na ten temat za kilkanaście minut. W tej godzinie również zawitamy na kilka minut do wspomnianego przed chwilą Watykanu i posłuchamy o najważniejszych wydarzeniach, jakie miały miejsce tam w ostatnich godzinach. Tak, można powiedzieć w dużym skrócie, wygląda pierwsza godzina magazynu reporterów Warszawa żyje latem, na którą Państwa serdecznie i gorąco zapraszam. Jarek Budnik.

0: Leo Sayer, When I Need You. Wydaje mi się, że ten utwór idealnie oddaje ideę hasła lato z nutą nostalgii i prawie kwadrans po godzinie 16. Warszawa żyje latem i nasz magazyn reporterów i proszę, właśnie lato, niektórzy wypoczywają, a urzędnicy ciężko pracują, bo do urzędów spłynęła istna lawina wniosków o odrolnienie działek. Właściciele na szybko zmieniają ich charakter. W wielu samorządach trwa wyścig z czasem wynikający z ustawowego obowiązku przygotowania przez gminy planów ogólnych. Rady gmin i miast mają czas do końca sierpnia tego roku. Szczegóły tej sprawy zna Radosław Mizera.
1: Urzędy w Polsce przeżywają prawdziwe oblężenie ze strony interesantów, którzy chcą dokonać zmiany przeznaczenia gruntu oraz wyłączyć z produkcji rolniczej. Krzysztof Nawrocki, burmistrz Żarnowa w województwie łódzkim.
2: Właściciele nieruchomości lub inwestorzy, obawiając się przyszłych ograniczeń w możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, składali do nas wnioski jeszcze przed wejściem w życie nowych regulacji, na które wszyscy czekamy. Skala wzrostu była znacząca. W latach 2020-2023 tych wniosków o warunki zabudowy było stosunkowo niewiele. Teraz ich liczba uległa potrojeniu. Przypomnę, że w 2020 roku było to 66 wniosków, a na przykład w 2023 roku 90. W ostatnich dwóch latach, w 2024-2025, liczba wniosków sięgnęła 144 i 231.
1: Podobna sytuacja występuje w Zakrzewie w województwie mazowieckim. Wójt gminy Leszek Margas.
3: Już sam moment ogłoszenia przystąpienia do sporządzania planu ogólnego spowodował lawinę wręcz wniosków o warunki zabudowy. Jeśli do 2023 roku wydawaliśmy rocznie około 250 decyzji o warunkach zabudowy, to proszę sobie wyobrazić, że w roku 2025 wpłynęło do nas ponad 1700 wniosków o warunki zabudowy. To była lawina. My do dzisiaj nie możemy się z tej ilości wykaraskać, tak nieładnie mówiąc. I oczywiście każdy ten wniosek wymaga sporządzenia projektu decyzji, która jest opiniowana przez starostę, który to właśnie wyraża zgodę na odrolnienie bądź nie.
1: Potwierdza to Marcin Gęca ze Starostwa Powiatowego w Radomiu.
4: I tak w 2022 roku były to 1693 sprawy, rok później 1950, w 2024 roku było 2485 takich spraw, a w 2025 już 6021. 1 stycznia do 30 czerwca tego roku zarejestrowano już 4091 spraw. Nastąpił pomiędzy 2024 a 2025 roku. Jest to ponad 142% więcej tego rodzaju spraw.
1: Przypomnijmy, że plan ogólny to nowy dokument, który każda gmina w Polsce musi mieć. Dzieli on gminę na specjalne strefy, które decydują o tym, co można zbudować na danym terenie.
0: A my już za chwilę w naszym magazynie reporterów zajmiemy się kolejnym tematem i próbą odpowiedzi na pytanie, czy dialog z lefebrystami jest możliwy.
5: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: W naszym popołudniowym magazynie czas na kolejny temat. Co dalej z Bractwem Świętego Piusa X? Według najnowszych informacji Bractwo złożyło apelację o ekskomuniki. Jaka przyszłość czeka wiernych? Czy porozumienie między Bractwem a Stolicą Apostolską jest możliwe? Sporo pytań, a odpowiedzi szukała Aneta Paszko.
2: To sytuacja bardzo trudna i skomplikowana. Potrzeba chęci z obu stron. Historyk, redaktor naczelny pisma Christianitas Tomasz Rowiński przypomina, że próby dialogu i wyciągnięcie ręki ze strony Watykanu były wcześniej, jeszcze za czasów papieża Benedykta XVI i Franciszka.
3: Benedykt XVI bardzo zabiegał o to, żeby doszło do teologicznego porozumienia. Mieliśmy zdjęcie ekskomunik tak, z biskupu przez Benedykta XVI. Mieliśmy za Franciszka przyznanie możliwości godziwego sprawowania sakramentów, tak. Dotyczyło to chociażby spowiedzi tak, w roku miłosierdzia. Chociaż status ten kanoniczny bractwa cały czas pozostawał i pozostaje nieuregulowany, no to były takie ewidentne znaki przybliżenia.
2: Publicysta katolicki Paweł Chmielewski zauważa, że poprzedni dialog za czasów papieża Franciszka trwał 13 lat bez skutku. Czego dotyczy największy problem?
4: Niemożność dojścia do wspólnych konkluzji, gdy idzie o oceny II Soboru Watykańskiego, Nowej Mszy Świętej, ale także sposobu funkcjonowania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w ramach Kościoła Katolickiego. I jeżeli wtedy ten 13-letni dialog w dużej mierze za pontyfikatu papieża dosyć przyjaznego tradycyjnej mszy łacińskiej i tradycyjnej teologii. Jeżeli ten dialog nie przyniósł żadnego rezultatu, to naprawdę byłoby niezwykle karkołomne oczekiwać, że jakiś dialog może przynieść dobre rezultaty, kiedy na Stolicy Apostolskiej no, są już trochę inne rządy.
2: Chmielewski uważa, że na dzień dzisiejszy dialogu nie ma, bo obie strony okupują się na swoich pozycjach.
4: Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości dialog mógł zostać rzeczywiście nawiązany, bo sama wola dialogu jeszcze nie wystarcza, jeżeli nie ma żadnych konkretów. Na przeszkodzie stoją przede wszystkim bardzo poważne trudności teologiczne, ponieważ Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X negatywnie ocenia II Sobór Watykański, a Stolica Apostolska oczekuje, że obecny kształt Kościoła zostanie przez Bractwo zaakceptowany, żeby zrezygnowało z pewnego ostrza swojej krytyki. I właśnie te trudności teologiczne czynią dialog w najbliższym czasie niezwykle mało prawdopodobnym.
2: Póki co Bractwo Świętego Piusa X 11 lipca wniosło wstępny rekurs, czyli odwołanie do dykasterii nauki wiary. Zdaniem Bractwa wszczęcie tej procedury zawiesza wykonanie kary ekskomuniki. Czy rzeczywiście tak jest, mówi ksiądz dr Rafał Kamiński, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
5: Efekt zawieszenia wykonania to nie, że jest zawieszony dekret jako taki, tylko wykonanie do momentu rozstrzygnięcia, nie? Jeżeli teraz autor się ustosunkuje, bo ma na to 30 dni, do tego ich rekursu, w takim rekursie trzeba prosić o poprawienie lub zmianę i oni podtrzymają decyzję, no to wtedy przysługuje ten rekurs hierarchiczny do przełożonego wyższego do sygnatury apostolskiej.
2: Żeby takie odwołanie było skuteczne, należy wykazać wadliwość merytoryczną albo naruszenie ustawy. W przypadku wydarzeń z 1 lipca było to wyświęcenie biskupów bez zgody i wbrew woli papieża. Stanowisko Bractwa wydaje się niezmienne. Jaki jest więc sens składania odwołania?
5: No przeciąganie sprawy, nie? I pokazywanie, że są pokrzywdzeni i doznali niesprawiedliwości wielkiej od Kościoła. Motywem składania kursy jest poczucie niesprawiedliwości wydanym aktem. I no cóż, no jest taki środek, więc z niego korzystają. Natomiast to jest w tym momencie takie przeciąganie liny.
2: Duchowny zauważa, że Bractwo może nie doczekać się odpowiedzi na swój rekurs, może zajść tak zwana cisza administracyjna. Tymczasem Barbara Stefańska z tygodnika Idziemy zwraca uwagę na sytuację, w jakiej znaleźli się także wierni, którzy korzystają z duszpasterstwa Bractwa. Jej zdaniem przed nimi ważne decyzje i refleksje.
6: Myślę, że u tych ludzi też to wzbudza pytanie i co teraz? I jak się do tego odnieść. To dotyka też konkretne osoby, no i też rodziny, już też osoby, które angażują się gdzieś, chodzą do kościoła, czy uczestniczą w duszpasterstwie prowadzonym przez lefebrystów, też muszą jakoś indywidualnie, no, w jakiś sposób odnieść się do tej sytuacji i zadecydować.
2: Co więc dalej z Bractwem Świętego Piusa X? Zdaniem ekspertów najbliższe tygodnie pokażą, czy i jakie stanowisko zajmie Stolica Apostolska. Jeśli papież Leon podpisze dekret nakładający ekskomunika, nie ma możliwości odwoływania się. Jedynym sposobem powrotu do kościoła będzie podporządkowanie się woli papieża Leona XIV i spełnienie warunków, jakie wyszczególniono w dekrecie. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: Bardzo dziękuję za 26,5 minuty, godzina 17. Proszę pamiętać, że jeszcze w tej części naszego popołudniowego spotkania, jak zawsze, tuż przed 17, przenosimy się na krótką chwilę do Watykanu.
0: Warszawa żyje latem.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Sytuacja w świecie jest dramatyczna. Nie milczmy, jeśli zależy nam na pokoju, apeluje watykański sekretarz stanu. W Betlejem poświęcono kamień węgielny pod polską kaplicę na polu pasterza. We Francji dobiega końca proces legislacyjny tzw. prawa do pomocy w umieraniu. To akt instytucjonalnej przemocy, uważa wiceprzewodniczący Episkopatu. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W świecie coraz częściej kierującym się prawem siły potrzeba odwagi, by mówić o pokoju, podkreśla kardynał Pietro Parolin. W wywiadzie dla dziennika Avvenire watykański sekretarz stanu przypomina, że wojna nigdy nie jest jedynym rozwiązaniem, a prawdziwy pokój rodzi się z zaufania, dialogu i przemiany ludzkiego serca.
2: Kardynał Parolin ocenia, że obecna sytuacja międzynarodowa jest dramatyczna. W krótkim czasie osłabł porządek międzynarodowy, budowany po tragedii dwóch wojen światowych. System oparty na multilateralizmie ustępuje miejsca kulturze potęgi. Siła prawa zostaje zastąpiona prawem siły. Kardynał Parolin zwraca się do wszystkich, którzy chcą angażować się na rzecz pokoju. Nie poddawajcie się pesymizmowi ani lękowi. Jeśli zgadzacie się z naszym stanowiskiem, mówcie o tym. Niech wasz głos połączy się z głosem innych. Odwagę budowania pokoju odnajduje się wspólnie, dodaje watykański sekretarz stanu.
0: Wiadomości ze świata.
1: W Betlejem na polu pasterzy powstanie polska kaplica. Kamień węgielny poświęcił kardynał Grzegorz Ryś. Z Betlejem mówi ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
3: W homilii arcybiskup metropolita krakowski podkreślił potrzebę uczenia się wiary pasterzy, która rodzi się z tego, co słyszą i co widzą. Po mszy świętej kardynał przewodniczył ceremonii wmurowania kamienia węgielnego, w której uczestniczyli bracia franciszkanie z Betlejem oraz grupa polskich duchownych i sióstr zakonnych, jak również przedstawiciele polskiej ambasady w Tel Awiwie i Ramalla. W podziękowaniu ojciec Francesco Jelpo, kustosz Ziemi Świętej, powiedział, że poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kaplicy dedykowanej świętemu Józefowi w miejscu, gdzie aniołowie zwiastowali pasterzom narodzenie Zbawiciela, staje się znakiem wierności Boga, który nieustannie buduje swój Kościół poprzez serca i ręce ludzi.
1: Francja dołącza do grona krajów, które zalegalizowały eutanazję. To akt instytucjonalnej przemocy. Tak dobiegający dziś końca proces legislacyjny podsumowuje wiceprzewodniczący Episkopatu Francji. Jego zdaniem debata w tej sprawie została zmanipulowana. Nie wzięto pod uwagę głosu tych, którzy na co dzień pomagają chorym i umierającym.
4: Forsowana przez prezydenta Macrona ustawa została trzykrotnie odrzucona przez Senat. Dziś ostateczną decyzję podejmuje w tej sprawie Zgromadzenie Narodowe. Arcybiskup Jordi podkreśla, że zarówno Kościół, jak i środowiska medyczne zabiegały o poważną debatę na temat eutanazji. Dziś twierdzi, że debata ta została zmanipulowana. Lekarze dzielili się swoimi doświadczeniami, a politycy odpowiadali, że i tak zrobią po swojemu.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: NATO poderwało myśliwce. To kolejna rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Chciał zabić dzieci. Jest areszt dla mężczyzny z Poznania. Hiszpania czeka na rywala w finale mundialu. Dziś mecz Anglia-Argentyna. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Przechwycono dwa rosyjskie samoloty z Królewca, które prowadziły agresywną obserwację. Poinformował o tym szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Michał Skolimowski.
8: Rosyjskie samoloty nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej. Jak ustalono, prowadziły obserwacje ćwiczeń zgrywania systemów obrony. Dyżurne myśliwce z bazy w Malborku przechwyciły rosyjskie maszyny. Potem eskortowała je para myśliwców ze Szwecji. To kolejny już incydent nad Bałtykiem. Dzień wcześniej około 30 km od Ustki nad wodami międzynarodowymi przechwycono inny rosyjski

0: dając użytkownikom portalu wybór, w którym z trzech przedszkoli ma dojść do zamachu. Opublikował też szczegółowy plan zbrodni, który zakładał, że po wszystkim popełni samobójstwo. Kilka godzin po zamieszczeniu tego wpisu Marcin G. został zatrzymany w swoim mieszkaniu, w którym faktycznie była maczeta.
1: Podczas przesłuchania oświadczył, że się przyznaje, wyjaśnił, że motywem jego zachowania była chęć zaistnienia i zwrócenia na siebie uwagi otoczenia.
0: Powiedział mi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Grupa Azoty odpowiada na spór zbiorowy związków zawodowych. W oświadczeniu spółka zapewnia o gotowości do dalszych rozmów.
4: Jesteśmy zdeterminowani, aby zakończyć proces restrukturyzacji finansowania, potwierdzić efekty odbudowy w wynikach finansowych i stworzyć warunki do dalszego rozwoju spółki i stabilnego zatrudnienia.
3: Przekonywała Joanna Cendrowska z Biura Prasowego Grupy Azoty. Związkowcy domagają się podwyżek i rzeczywistego dialogu z pracownikami.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: To będzie piłkarski hit, pełen podtekstów. Dziś drugi półfinał mundialu. Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną.
5: To rewanż za Mistrzostwa Świata w 98 roku. Wtedy Argentyna grała z Anglią, a przede wszystkim za ten słynny mecz z ręką Boga Diego Maradony, czyli tym golem strzelonym przez Maradonę ręką.
3: Mówił dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara. Faworytem bukmacherów, choć z niewielką przewagą, jest Anglia, ale Argentyna, jak słyszymy, nie stoi na straconej pozycji.
5: Obecność Leo Messiego i kapitalna jego gra podczas tych mistrzostw po raz kolejny, po raz enty. Leo Messi jest koniem pociągowym Argentyny i to od niego tak naprawdę najwięcej w tym zespole zależy. Argentyna też ma dużo szczęścia.
3: W finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej na rywala czeka już Hiszpania, która wczoraj pokonała Francję. Mecz Anglia-Argentyna o 21:00.

Wróciło lato do Warszawy, oj wróciło, bardzo pogodne jest to środowe popołudnie, świeci słońce, a na termometrach 28 stopni, odczuwalna o 1 stopień wyższa, wiatr północny i północno-wschodni wieje na szczęście słabo, a jeżeli chodzi o ciśnienie, to ustabilizowało się na wartości 1019 hektopaskali. Przed nami ciepła noc, temperatura nie spadnie poniżej 17 stopni, a co przyniesie czwartek? Kolejny piękny letni dzień. Maksymalnie 29 stopni i słońce od samego rana.

0: Warszawa żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Już 8 minut po 17, więc czas rozpocząć drugą część naszego popołudniowego magazynu Warszawa żyje latem. Jarek Budnik, dzień dobry. Na początek 73. urodziny miejsca, które dla Warszawy i warszawiaków jest absolutnie wyjątkowe i niepowtarzalne. Urodziny Starówki.
2: Stare Miasto zostało całkowicie zrujnowane i tutaj jako warszawiacy nie oszukujemy się, to nie jest prawdziwe Stare Miasto. Natomiast i to, co UNESCO doceniło, warszawiacy doceniamy, to, że rzeczywiście duże starania i determinacja mieszkańców i też ówczesnej władzy, jakby nie było, była w tym, żeby jak najlepiej ją zrekonstruować, żeby ona przypominała swój starszy wygląd, a jednocześnie, i to jest ciekawe, rozszerzono i budynki pod kątem mieszkań, podwórka, dużo więcej zieleni dano, więc de facto to Stare Miasto stało się dużo bardziej przyjaznym miejscem dla mieszkańców.
1: A jak będą wyglądały obchody tych urodzin? Szczegóły poznacie Państwo już za chwilę. Dziś też opowiemy o inicjatywie Fundacji Świat na Tak, obozie dla polonijnych wolontariuszy.
3: Organizujemy po raz pierwszy w ogóle taki obóz, na którym będą polscy wolontariusze. I chcieliśmy i chcemy zaprosić właśnie tych wolontariuszy z tych krajów, bo to oni będą potem tym rozsadnikiem, oni będą tymi drożdżami, które będą gotowi tę ideę wolontariatu promować w miejscu zamieszkania. Ten obóz jest już wkrótce, a zostały nam jeszcze 3 miejsca. I chcielibyśmy zaprosić, jeśli słyszą nas w tej chwili, a słuchają nas, wiem o tym, przedstawiciele Polonii, czy też babcie, dziadkowie, krewni, osób, które mieszkają poza granicami, a może młodzież już jest w Polsce w tej chwili.
1: No więc gdyby ktoś z Państwa chciał poznać szczegóły, wszystkiego będzie można dowiedzieć się lada chwila. Na zakończenie dzisiejszego magazynu Agnieszka Moskaluk wyrusza w drogę. Kolejny odcinek jej podróżniczego cyklu poświęcony będzie podróżom literackim, na przykład śladami pana samochodzika. Ale gdzie taką podróż zaczynamy?
4: Od Myśli Boża. Tam pan samochodzik z harcerzami nawet odwiedził Muzeum Pojezierza, ale też Trzcińsko, Zdrój, Moryń. Pamiętam, że nawet takie zdanie pada i przenocujemy w Moryniu nad pięknym jeziorem. I to fakt, bo Jezioro Myśliborskie jest piękne. Można też szukać tajemniczych szachownic, tak? Na przykład w kościele w Dolsku, chociaż w Gorzowie też mamy. W Chojnie jeszcze można obejrzeć największy w Polsce platan. Teraz ma bodajże około 3 metrów obwodu, a podróż kończymy w Cedyni, tam gdzie harcerze wspinali się na wzgórze Czcibora.
1: No i proszę, gotowy plan na wakacje. Więcej takich literacko-podróżniczych inspiracji chwilę przed 18. Jarek Budnik, zapraszam do Radia Plus Warszawa na 96,5 FM na magazyn reporterów Warszawa żyje latem.

0: Bajm, Biała Armia, kwadrans po godzinie 17. Drodzy Państwo, tak patrzę sobie w kalendarz i to już za kilka dni. Warszawska Starówka będzie świętować swoje urodziny. O programie obchodów, ale także o tym, czy warszawskie Stare Miasto ma 70 czy 700 lat oraz kto mieszka przy rynku, z kuratorką urodzin Starówki Julią Kern rozmawiał Piotr Lędzion.
1: 73. urodziny, piękna okazja. Okazja, żeby ta nasza staruszka troszeczkę odetchnęła po tym wszystkim, co ją w życiu przeszło i żebyśmy mogli rzeczywiście docenić, że teraz już jest piękna.
2: Tak, to prawda, Stare Miasto, teraz Starówka przeżyła swoje burzliwe dzieje. Trwają dyskusje, czy ona ma 700 lat, czy 73. My obchodzimy te urodziny w ramach takiej pamięci i radości, że 22 lipca w 1953 roku został otwarty pierwszy fragment Starówki, czyli rynek Starego Miasta. To Stare Miasto jest tym pierwszym punktem odbudowy Warszawy. Tutaj jest to serce, jest to takie bardzo symboliczne miejsce i w myśl po prostu dajmy warszawiakom, pokażmy, że ta Warszawa odżyje i od Starego Miasta powoli ta odbudowa dalej szła.
1: Złośliwcy mówią, że Starówka jest jakąś atrapą, jest przez to, że została odbudowana czymś sztucznym, ale tak jak powiedziałaś, serce stolicy, to serce żyje, bije i dzieje się tutaj naprawdę bardzo dużo.
2: Tak, Stare Miasto zostało całkowicie zrujnowane i tutaj jako warszawiacy nie oszukujemy się, to nie jest prawdziwe Stare Miasto. Natomiast i to, co UNESCO doceniło, warszawiacy doceniamy, to, że rzeczywiście duże starania i determinacja mieszkańców i też ówczesnej władzy, jakby nie było, była w tym, żeby jak najlepiej ją zrekonstruować, żeby ona przypominała swój starszy wygląd, a jednocześnie, i to jest ciekawe, rozszerzono i budynki pod kątem mieszkań, podwórka, dużo więcej zieleni dano, więc de facto to Stare Miasto stało się dużo bardziej przyjaznym miejscem dla mieszkańców.
1: Mieszkańców, którzy, podkreślmy, cały czas tutaj są, mieszkają, działają tu przeróżne instytucje, to nie jest tylko pocztówka.
2: Dokładnie tak, ci mieszkańcy są, ja jako pracowniczka Muzeum Warszawy niektórych znam z widzenia, witamy się, machamy do siebie. Oni tu są, oni tu żyją, oni mają pieski, które wyprowadzają, mają sprawunki, zakupy robią. Są też tu dzieci, które wyruszają do przedszkola na Marienstadt. Także jest to bardzo żywe miejsce. I te urodziny, szczególnie ta tegoroczna edycja, ma właśnie o tym przypomnieć. To nie są tylko trajektorie turystyczne, to nie są tylko pokazowe wydarzenia, ale też codzienne życie mieszkańców, którzy tu żyją od urodzenia.
1: Codzienność codziennością, ale skoro urodziny, to świętowanie. Dwa dni tylu wydarzeń, że trudno nam będzie o nich opowiedzieć.
2: Tak, świętujemy hucznie, 157 wydarzeń, zapraszamy, ale też zdajemy sobie sprawę, że wszystkich wydarzeń nie da się doświadczyć. Na stronie www.grupastarówka.pl można znaleźć cały program, można filtrować, znaleźć, jeżeli ktoś chce cieszyć się muzyką, to pod kątem muzyki, jeżeli ktoś z dziećmi przychodzi, to wydarzenia z dziećmi, oprowadzania, spacery. Tych kategorii wydarzeń jest bardzo dużo. Gro tych wydarzeń jest w piątek, ale większość przypada na sobotę. Jest to dzień wolny, także zapraszamy. Można tutaj cały dzień spędzić. Natomiast takie momenty, powiedziałabym, highlightowe i czysto urodzinowe, to są nasze koncerty. W piątek idziemy bardziej w jazz i klasykę. Aleksander Dębicz, gwóźdź programu, komponuje specjalny utwór dla Starówki, a poprzedzi go i teatrzyk dla dzieci, i taki młody kolektyw nowego jazzu, który się nazywa Huragan. Razem z aktorką Helką Rząsą opowiedzą nam muzycznie o burzliwych dziejach Warszawy od przedwojnia do odrodzenia. Natomiast sobota jest bardziej rozrywkowo-rapowa. Jak się słucha rapu od lat 90., to tam esencja po prostu życia warszawskiego po transformacji jest. Kosma Król, młody zespół Enigma, a jakby gwiazdą wieczoru jest Fisz Emadę Tworzywą. Zapraszamy. A tego dnia o godzinie 17:00, typowy klasyczny 5 o'clock, razem z Janem Młynarskim i jego orkiestrą Melodia i Rytm, zagrają nam do tańczenia. Będzie potańcówka międzypokoleniowa, na którą zapraszamy. Janek Młynarski z całą swoją ekipą przygotowują utwory z lat 45 do 49, bo to też taka ciekawostka, jazz został zabroniony w 49 roku jako coś złego z Ameryki. W każdym razie wydobył ten jazz tamtych lat, bo o tym mało ludzi wie, ludzie w ruinach szukając jakiejś nadziei bawili się, potrafili się skrzyknąć spontanicznie i my jakby no, odtwarzamy to i przypominamy sobie utwory tamtych lat.
0: Zachęcamy oczywiście do udziału w urodzinach, a Starówce życzymy wszystkiego najlepszego, by już zawsze służyła warszawiakom i odwiedzającym miasto gościom.
3: Warszawa żyje latem.
0: A już za chwilę o bardzo ciekawym obozie dla polonijnych wolontariuszy. Są wolne miejsca.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
2: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Zależności od sklepu. Biedronka.
1: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Po reklamie.

0: Madonna Frozen. Za 28 minut 18, to jest nasz magazyn reporterów Warszawa żyje latem i można powiedzieć bardzo wakacyjny temat, no bo wakacje to czas absolutnie wyjątkowy, a my mamy dziś wyjątkową informację i zaproszenie dla polonijnych wolontariuszy. Fundacja Świat na Tak ma propozycję last minute dla młodzieży, która jest zaangażowana społecznie, ale opowiedzą o tym już teraz Patrycja Michońska i jej gość.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Wraz ze mną w studiu pani Joanna Fabisiak, prezes Fundacji Świat na Tak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
1: Zazwyczaj, kiedy się spotykamy, rozmawiamy o Ośmiu Wspaniałych, bo to jest jedno z głównych przedsięwzięć Fundacji Świat na Tak, ale kolejnym jest także opieka nad Polonią i nad wolontariuszami polonijnymi. Co to za przedsięwzięcie, pani Joanna?
2: To bardzo nowe przedsięwzięcie. Polska się zmienia. Zmieniają się także potrzeby i Polski, i Polonii. Polonia, tak zwana niepodległościowa, ta powojenna, zawsze była bardzo patriotyczna, bardzo wolontarystyczna. To całe rzesze ludzi.
1: Aktywna społecznie.
2: Bardzo aktywnej społecznie, ale ci ludzie albo pomniejszają swą działalność, albo odchodzą, bo to są coraz częstsze przypadki, kiedy ktoś mi mówi, że no zabrakło tej i tej osoby, ale jest jeszcze trudniejszy przypadek, że seniorzy polonijni bardzo często potrzebują pomocy. A któż ma im tej pomocy udzielić, skoro to oni właśnie budowali polską społeczność, troszczyli się o Polaków, przysyłając tu paczki, leki, wspierając trudne zabiegi finansowo. Tych działań było ogromnie dużo, były to też działania polityczne. Wspieranie Polski wtedy, kiedy to było potrzebne, kiedy staraliśmy się o odzyskanie wolności. Ale w tej chwili o tych ludzi trzeba zadbać. Oni często są straszliwie samotni. Stąd inicjatywa i pomysł taki, aby powstał taki korpus wolontariatu polonijnego.
1: Chciałam jeszcze podpytać, jak to wygląda na świecie? Gdzie już ten wolontariat działa? Gdzie ci młodzi ludzie są aktywni?
2: To jest pierwszy rok naszego tworzenia tych struktur korpusu takiego światowego wolontariatu polonijnego. Powstał znów taki najbardziej odległy kraj w drugim kierunku. To jest Brazylia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Ukraina. Więc to są te pierwsze korpusy, które powstały w tych krajach i z tych krajów przyjeżdża, bo organizujemy po raz pierwszy w ogóle taki obóz, na którym będą polscy wolontariusze i chcemy zaprosić właśnie tych wolontariuszy z tych krajów, bo to oni będą potem tym rozsadnikiem, oni będą tymi drożdżami, które będą gotowi tę ideę wolontariatu promować w miejscu zamieszkania. Ten obóz jest już wkrótce, a zostały nam jeszcze 3 miejsca. I chcielibyśmy zaprosić, jeśli słyszą nas w tej chwili, a słuchają nas, wiem o tym, przedstawiciele Polonii, czy też babcie, dziadkowie, krewni, osób, które mieszkają poza granicami, a może młodzież już jest w Polsce w tej chwili.
1: Na wakacjach,
2: a chciałaby być wolontariuszem w przyszłości, to gorąco zapraszamy. Jesteśmy od 18 do 27 będzie obóz dla wolontariuszy mający 3 moduły. Pierwszy moduł to będzie wiedza o wolontariacie. Drugi blok to jest blok survivalowy, gdzie będą mieli takie zajęcia kształtujące hard ducha. Trzeci blok, blok turystyczny. Ten obóz odbywa się w Stroniu Śląskim, dlatego że tam po tej powodzi chcemy wspomóc te tereny, piękne tereny, a jednocześnie zubożałe z powodu powodzi, więc tam jedziemy. Warunki bardzo dobre, bo młodzież mieszka w hotelu.
1: A jak się zgłosić i gdzie?
2: Zgłosić się Fundacja Świat na Tak. Jest organizatorem tego całego wydarzenia. Świat na Tak. Jak wejdziecie na naszą stronę, to tam jest taka zakładka, Korpus Młodzieżowego Wolontariatu Polonijnego. A na tej zakładce znajdziecie link do karty zgłoszenia. Tak jak mówię, zostały nam 3 miejsca dla 3 osób. To nie jest dużo i czasu niedużo, więc to jest naprawdę dla tych, dla których bliska jest Szkoła Odwagi i Survivalu.
1: Pani Joanna Fabisiak, prezes Fundacji Świat na Tak, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę, no i zapraszamy na obóz w ramach Korpusu Wolontariatu Polonijnego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Ja również dziękuję i przypomnę, że już za chwilę z Agnieszką Moskaluk ruszymy w drogę. To jej wakacyjny cykl podróżniczy. Dziś ruszymy szlakiem bohaterów literackich. To może być bardzo przyjemna podróż, ale ja teraz chciałbym zapytać, gdzie konkretnie znajduje się Robert Klonowski, bo słyszę, że gdzieś w plenerze.
3: A my dzisiaj znowu w plenerze. Kłaniamy się z Parku Książąt Mazowieckich w Piasecznie, ale nie o parku, nie o historii parku mówić będziemy. Będziemy mówić o wydarzeniach kulturalnych, o tym, co latem dzieje się w kulturze. Czy to jest tak, że centra czy domy kultury mają wakacje wolne? Otóż nic bardziej mylnego, bo my mamy wolne, a te właśnie instytucje muszą nam ten czas jakoś zagospodarować. Więc o tym dzisiaj Państwu będę opowiadał po godzinie 18:00. A pod koniec programu będę miał oczywiście nasze radiowe plusowe gadżety, więc proszę nas koniecznie słuchać. Miasto Moje od 18:00 oczywiście na 96,5 FM.
0: A gdyby ktoś z Państwa chciał zobaczyć, w jak pięknych okolicznościach przyrody będzie się znajdował dziś po 18:00 Robert Klonowski, ten to się umie ustawić, to proszę zajrzeć na nasz profil na Facebooku, facebook.com/+Warszawa. Tam całkiem obfita relacja z miejsca, z którego Robert będzie dziś nadawał. A to już BJ Thomas i Raindrops Keep Falling on My Head.

0: drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
1: Wędrówki szlakiem postaci literackich to doskonały pomysł na wakacyjny wyjazd. W Warszawie możemy wędrować śladami na przykład bohaterów lalki Bolesława Prusa, w Poznaniu trasą Jerzycjady Małgorzaty Musierowicz, w Zamościu szukać figurek z wierszy Bolesława Leśmiana. Warto też obejrzeć Lublin z perspektywy retrokryminałów Marcina Wrońskiego, a w Krakowie szukać śladów Wyspiańskiego, Mrożka, Szymborskiej czy Lema. A jakimi literackimi szlakami wędruje Małgorzata Pacholczyk? Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Oj, tych podróży było mnóstwo, były takie przy okazji, a były też planowane. Głównie śladami książek kryminalnych. Od razu powiem, że czytam mnóstwo różnych innych rzeczy, ale tak się złożyło, że te podróże były bardziej kryminalne. Kryminał to jest powieść, która tak jak zwierciadło przechadza się po gościńcu i nie zawsze ta zagadka jest najważniejsza. Ważna jest cała otoczka.
1: Jest cała masa kryminałów właśnie, gdzie miejsce, miejscowość albo region grają równie ważną rolę jak to, kto zabił i kto odkrył mordercę, ale taką twoją miłością kocha od najmłodszych lat jest Zbigniew Nienacki.
2: Tak, pierwszą książkę Zbigniewa Nienackiego dostałam na 9 urodziny, czytałam już dużo wcześniej i co ciekawe, dostałam to od osoby, która nie umiała ani pisać, ani czytać, ale wiedziała, że książki są dla mnie bardzo ważne i tak zaczęła się moja miłość. Pierwsza podróż śladami Nienackiego to było przy okazji stypendium we Francji, kiedy trafiłam do Tours nad Loire i tam mogłam zobaczyć zamek Chenonceau, który w powieści nazywa się Zamkiem Czterech Dam.
1: Ale wcale nie trzeba jechać do Francji, żeby wędrować szlakiem pana samochodzika, bo właśnie pan samochodzik jest tym najważniejszym bohaterem serii książek Zbigniewa Nienackiego. I tak naprawdę są takie dwa miejsca w Polsce, gdzie możemy spokojnie tym szlakiem, a w zasadzie szlakami pana samochodzika powędrować.
2: Więcej.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że ta pierwsza miejscówka, taka szeroka, gdzie możemy sobie pospacerować i poszukać tych śladów, to jest Warmia i Mazury, czyli dokładnie i dom pisarza w Wierzwałdzie i grób Nienackiego w tej miejscowości, też jezioro, jeziorak bardzo ważne
2: też
1: dla tej powieści.
2: Objechałam, prawda? Jeziorak dookoła.
1: No właśnie, a drugie miejsce to jest po jeziorze Myśliborskie.
2: Byłam bardzo szczęśliwa, kiedy przeprowadziłam się do Gorzowa i miałam księgę strachów, całą tę trasę na wyciągnięcie ręki. Podróż z książką jako pomocą naukową w ręku odbyliśmy razem z kolegą pisarzem, właśnie z Marcinem Wrońskim.
1: Od jakiej miejscowości trzeba zacząć?
2: Od Myśliborza. Tam pan samochodzik z harcerzami nawet odwiedził Muzeum Pojezierza, ale też Trzcińsko, Zdrój, Moryń. Pamiętam, że nawet takie zdanie pada i przenocujemy w Moryniu nad pięknym jeziorem. I to fakt, bo jezioro Myśliborskie jest piękne. Można też szukać tajemniczych szachownic, tak? Na przykład w kościele w Dolsku, chociaż w Gorzowie też mamy. W Chojnie jeszcze można obejrzeć największy w Polsce platan. Teraz ma bodajże około 3 metrów obwodu, a podróż kończymy w Cedyni, tam gdzie harcerze wspinali się na wzgórze Czcibora. Teraz już ta wspinaczka jest ułatwiona, mamy tam schody, tak, do pomnika. Bardzo przyjemnie wędruje się z książką, właśnie z księgą strachów, ale dużo informacji możemy znaleźć w internecie, tak też robiłam. Wiem, że są co roku organizowane rajdy miłośników pana samochodzika właśnie przez Pojezierze Myśliborskie. Chyba rajd kończy się w Starych Łysogórkach, tam jest cmentarz polskich żołnierzy, którzy zginęli podczas przeprawy przez Odrę.
1: A ja tylko jeszcze podpowiem państwu, że gdyby chcieli państwo więcej informacji zdobyć na temat właśnie tych ścieżek i samej postaci Zbigniewa Nienackiego, to w Wierzwałdzie obok nekropolii ustawiono pamiątkową tablicę informacyjną z całym spisem miejsc akcji jego utworów, więc można trochę pójść na łatwiznę i sprawdzić, w jakich miejscowościach no właśnie pan samochodzik się pojawiał i no, toczyły się te jego naprawdę bardzo kolorowe i ciekawe historie. To jest Szlak Polski. Szlak dla miłośników literatury młodzieżowej. Myślę, że wielu z nas ma na koncie pana samochodzika i wciąż darzy i tę postać, i tę literaturę wielkim sentymentem. Natomiast po przerwie z Gochą Pacholczyk porozmawiamy o tym, że wystarczy przepłynąć morze i tam jest kolejny wspaniały bohater literacki i jego szlak.
0: drogę z Radiem Plus.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
1: Dzisiaj gościmy w audycji W drogę z Radiem Plus Gochę Pacholczyk. Pora na kolejnego wielkiego bohatera, tym razem literatury światowej, kryminalnej oczywiście. To jest Wallander, czyli taka postać bardzo charakterystycznego komisarza z powieści Henninga Mankella. Dlaczego polubiłaś tak bardzo Wallandera? Zresztą nie tylko ty.
2: Polubiłam Wallandera, bo wydawał mi się bliską osobą. Może nie jem tylu kebabów i hot dogów, odżywiam się trochę zdrowiej, ale jego spojrzenie na świat i to jego charakterystyczne zdanie, Szwecja nie jest już taka sama. A jako dziecko jeździłam dużo do Szwecji, gdzie pracował mój ojciec, a Skanii akurat nie znałam. Znałam Laponię.
1: Czyli północ, tak, a Skania jest najbliżej nas, tak naprawdę wystarczy przepłynąć.
2: Urodził się autor Millennium. Tak.
1: O, no właśnie, Stieg Larsson. Oczywiście, to też polecamy taki szlak również. Natomiast tutaj wystarczy albo na przykład z Gdańska, albo ze Świnoujścia promem dostać się do Trelleborga, albo do Istad. Istad to jest tak naprawdę miejsce, gdzie żył, chodził,
2: tak,
1: wędrował,
2: przy Mariagatan. Mieszkał. Przy Mariagatan, tak, gdzie na wietrze kołysała się latarnia, kiedy nie mógł spać, kiedy myślał nad rozwiązaniem tych zagadek. No i wydawało mi się, że ta podróż będzie łatwa, wszystko sobie zaplanowaliśmy, tam 8 godzin promem, zarezerwowałam nocleg dla całej naszej rodziny, czyli dorosłego syna i 12-letniej córki, tylko że wtedy akurat zachorowałam i przykuło mnie do łóżka na parę miesięcy i powiedziałam, dobrze, albo pojedziemy wszyscy razem po operacji, albo pojedziecie sami, żeby się nie zmarnowało. No i wyszło tak, że gdzieś tak 2-3 tygodnie po operacji wsiadłam na prom. Wylądowaliśmy chyba o 6 rano, czekaliśmy na otwarcie jakiejś kawiarni, żeby zjeść śniadanie. I mój syn Mikołaj patrzył na domofony. Pierwsze nazwisko, które zauważył, to było Wallander. Nie był to ten Wallander, bo to ale nie było Mariagatan, ale to był już znak, że jesteśmy na dobrej drodze. Śniadanie zjedliśmy u Fridolfa, tam gdzie Wallander sobie jada, było nawet ciasto Wallandera niebieskie. Mieszkanie mieliśmy zarezerwowane w Lederup. Tam mieszkał ojciec Wallandera. Co się okazało po przyjeździe? Jeden z panów gospodarzy był rzeźbiarzem. Czyli w tej starej skańskiej zagrodzie miał pracownię, tak jak tata Wallandera, który, jak może pamiętacie, malował ciągle ten sam pejzaż, tylko raz z głuszcem, raz bez głuszca. Odwiedziliśmy wszystkie plaże, gdzie sobie spacerował Wallander sam czy z ojcem. Odwiedziliśmy rezerwat, gdzie znaleziono zwłoki Hagestad. Byliśmy w Simrisham, gdzie tata Wallandera zrobił awanturę w kolejce. Co ciekawe też, kiedy kupiłam kubeczki używane na targu staroci w Istad, zapakowano mi to w gazetę Istad Alejandra. Wallander ciągle miał problem z dziennikarzami i strasznie nie lubił konferencji prasowych.
1: Czyli tak naprawdę w Istad tego Wallandera jest bardzo dużo, dlatego że to naprawdę się opiera na rzeczywistych miejscach, na prawdziwej nazwie gazety, więc naprawdę my te ślady, tak, znajdziemy bez większego trudu.
2: Tak, nawet kiedy jechaliśmy do Malmy, bo komisarz Wallander zaczynał swoją karierę jako policjant z patrolu. Zajechaliśmy na lotnisko z Turów, gdzie też przeskakiwał gdzieś tam barierki, żeby dopaść złoczyńcy, zanim ten wsiądzie do swojego prywatnego samolotu i odleci.
1: Co się czuje, wędrując szlakami ulubionych bohaterów albo ulubionych autorów?
2: Ciarki przechodzą, taki dreszcz emocji, jesteśmy, tak, że jesteśmy w środku tej historii, którą czytaliśmy 10 razy i znamy te zdania na pamięć i że tak wreszcie tutaj jesteśmy.
1: Zachęcamy do takiego podróżowania. Pewnie mają Państwo swojego własnego ulubionego bohatera literackiego i on na pewno gdzieś w jakichś miejscach się poruszał i jakieś miejsca na pewno można namierzyć na mapach czy Polski, czy Europy, do czego zachęcałyśmy z Małgorzatą Pacholczyk. Bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: W drogę z Radiem Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Szereg nieprawidłowości w szpitalu południowym są wyniki kontroli. Dziecko urodziło się z alkoholem we krwi. To historia spod Łodzi. Lefebryści nie zgadzają się z decyzją papieża. Odwołali się od ekskomuniki. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Problemy organizacyjne, kadrowe i z rozliczaniem świadczeń znamy wyniki kontroli NIK w warszawskim szpitalu południowym. To afera wokół tej placówki doprowadziła do ogłoszenia zmian w ochronie zdrowia i zmian w systemie pracy oraz płacy lekarzy. Kontrolerzy wykazali szereg nieprawidłowości. Zastrzeżenia dotyczą też rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od działalności komercyjnej. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Kontrola objęła lata 2022-2025 i została wszczęta po doniesieniach medialnych dotyczących nieprawidłowości w placówce. NIK stwierdziła m.in., że na oddziale ortopedii nie zapewniono właściwego rozdzielenia świadczeń finansowych przez NFZ od komercyjnych, a część lekarzy miała nakładające się godziny pracy w obu systemach. Kontrolerzy mieli również zastrzeżenia do samych grafików.
3: Jeden z lekarzy przepracował w trybie ciągłym 55 godzin i 35 minut. Z kolei jedna z pielęgniarek przepracowała łącznie 49 godzin.
2: Informuje rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Do władz szpitala trafiło 11 wniosków pokontrolnych. Izba oczekuje teraz wdrożenia działań naprawczych i poprawy organizacji pracy placówki.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Zgierska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie noworodka urodzonego z alkoholem we krwi. Chodzi o narażenie dziecka na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

0: próbą cyberoszustwa, tak wynika z najnowszego badania chronipesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Oszuści podszywają się m.in. pod banki, firmy kurierskie czy urzędy i liczą na to, że po kliknięciu w podejrzany link podamy im swoje dane. Jak rozpoznać próbę oszustwa i nie dać się nabrać, mówi Iwona Pruszyńska z NASK.
1: Jeżeli podejdziemy do tej wiadomości, którą otrzymaliśmy, ze spokojem, zweryfikujemy to, co w niej dostaliśmy, zadzwonimy do naszego dostawcy energii, czy potwierdzimy tą informację z SMS-a bezpośrednio, samodzielnie w naszym banku, jesteśmy w stanie rozpoznać większość oszustw.
0: Aby sprawdzić, czy dany SMS jest bezpieczny, możemy przesłać go na bezpłatny numer 80 80.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Lefebryści nie zgadzają się z decyzją papieża. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X odwołało się od schizmy i ekskomuniki nałożonej przez Watykan. Wszystko po tym, jak wyświęcili kolejnych biskupów bez zgody papieża Leona XIV. Napięta sytuacja między Stolicą Apostolską a Bractwem trwa od lat. Czy jest jeszcze szansa na dialog? Sprawdzała Aneta Paszko.
3: Publicysta katolicki Paweł Chmielewski przypomina, że poprzedni dialog za czasów papieża Franciszka trwał 13 lat bez skutku. Rękę wyciągał także papież Benedykt XVI.
4: Jeżeli wtedy ten 13-letni dialog w dużej mierze za pontyfikatu papieża dosyć przyjaznego tradycyjnej mszy łacińskiej i tradycyjnej teologii, jeżeli ten dialog nie przyniósł żadnego rezultatu, to naprawdę byłoby niezwykle karkołomne oczekiwać, że jakiś dialog może przynieść dobre rezultaty, kiedy na Stolicy Apostolskiej są już trochę inne rządy.
3: W ocenie Chmielewskiego dialogu nie ma i nie będzie, dopóki obie strony okopują się na swoich pozycjach. Aneta Paszko, Radio Plus.

0: Jutro w Warszawie, w Piasecznie, w którym dzisiaj jesteśmy, a także na całym Mazowszu będzie pogodnie i słonecznie i padać nie powinno. Będzie za to bardzo ciepło, na termometrach 29, a niewykluczone nawet 30 stopni. Wiatr słaby powieje z północnego wschodu. Ciśnienie będzie spadać w południe na barometrach 1006 hektopaskali.
1: Radio Plus.

0: Miasto moje, a w nim. Zaprasza Robert Klonowski.
1: Zapraszam, a dzisiaj witamy się z Parku Miejskiego w Piasecznie imienia Książąt Mazowieckich, ale nie o historii tego parku, chociaż zabytkowego. Nie będziemy o tym rozmawiać, ale w plenerze jesteśmy nieprzypadkowo, bo o wielu wydarzeniach kulturalnych, plenerowych dzisiaj właśnie mówić będziemy. Z nami Monika Iwanow i Konrad Pruszyński, Centrum Kultury w Piasecznie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Zaczniemy sobie, no lato trwa, więc zacznę od takiego pytania, czy to jest tak, że wy latem macie więcej wolnego, czy wręcz odwrotnie, latem macie więcej roboty, no bo z kolei nasz wolny czas musicie jakoś zagospodarować.
2: Mamy sporo wydarzeń, więc mamy co robić. Nie odbywają się zajęcia stałe, odbywają się za to otwarte pracownie, czyli takie warsztaty bezpłatne dla dzieci, dla dorosłych przez wakacje. Natomiast tak, my nie mamy kiedy odpocząć, ponieważ w tym czasie organizujemy bardzo dużo dużych wydarzeń plenerowych.
1: I pewnie planujecie już nowy sezon.
2: Mamy już zaplanowany, ale jesteśmy w trakcie. Już kolejną scenę letnią planujemy i cały sezon, żeby Państwa zadowolić.
1: Będziemy sobie to wszystko rozkładać na czynniki pierwsze już za chwilę, ale zapytam Was jeszcze, bo sezon ten taki wakacyjno-letni wystartował już w czerwcu. Rozmawialiśmy też na naszej antenie nie tak dawno o festiwalu Sztuka Ulicy. Był u nas i Dariusz Jarosiński, dyrektor festiwalu, i Maria Sztark z Ośrodka Kultury Ochoty. I wtedy rozmawialiśmy o tym, że po pierwsze to festiwal, który no, już ponad 30 lat jest w Warszawie, ale od kilku lat on już opuścił te granice Warszawy i on zagląda także do Was już od kilku lat. Jest elementem także tutaj w Piasecznie.
2: To prawda. My od też ponad 30 lat organizujemy plenerowe spektakle duże, ale kilka lat temu postanowiliśmy wejść w partnerstwo ze Sztuką Ulicy. I w zasadzie dlaczego robić to osobno, skoro robimy to samo, skoro chcemy, żeby ta sztuka docierała do jak największej liczby ludzi. Także tak, od kilku lat współpracujemy ze Sztuką Ulicy. W tym roku odbył się spektakl Teatru OM, Golem Godula. Mamy zamiar w przyszłości kontynuować tą współpracę i jakoś nakierowywać ludzi z Piaseczna, żeby uczestniczyli również w tych spektaklach warszawskich, a warszawiaków zapraszać do nas.
3: W ogóle lato to jest taki okres, kiedy nastawiamy się na zbieranie ludzi z okolic do siebie, zapraszanie do uczestniczenia w naszych wydarzeniach, bo jest tego dużo, są one atrakcyjne i są przede wszystkim bezpłatne, więc wydaje mi się, że nasza oferta może stanowić ciekawą atrakcję nie tylko dla mieszkańców Piaseczna, ale właśnie...
1: No właśnie,
3: nieodległej Warszawy.
1: To, o czym mówisz, jest właśnie trochę moje pytanie. Czy przykład też tego festiwalu pokazuje trochę, że dzisiaj to nie jest tak, że coś się dzieje tylko tutaj albo tylko tam. Że jak jestem w Piasecznie, to korzystam tylko z atrakcji Piasecznej, jak jestem w Warszawie, to tylko w Warszawie. Że dzisiaj to naprawdę jest 5-10 minut, żeby przenieść się rano, być na jakimś wydarzeniu w Piasecznie, po południu pojechać do Warszawy na jakieś inne wydarzenie, a wieczorem wrócić do Piaseczna na kino plenerowe.
3: To prawda. Turystyka kulturalna kwitnie, zwłaszcza latem. A my w ogóle jesteśmy taką instytucją, która przecież ma kluby kultury też poza Piasecznem. Działamy w Złotokłosie, w Zalesiu Górnym, w Józefosławiu, w Bogatkach, więc nawet wewnątrz naszej instytucji dochodzi do pewnego ruchu odbiorców kultury. Mhm. Natomiast, tak jak mówię, lato to jest czas takich dużych wydarzeń, które mogą być atrakcyjne dla zdecydowanie szerszego grona odbiorców, więc stąd też nasze próby dotarcia do osób spoza Piaseczna.
2: To też jest taki okres letni, kiedy to powszechnianie kultury, które w końcu jest misją Centrum Kultury, dochodzi do skutku, ponieważ jest niski próg wejścia, jesteśmy na zewnątrz, więc w zasadzie każdy może skorzystać, również osoba, która na co dzień nie korzysta z kultury i może przekonać się do tego, że warto do nas zajrzeć również w ciągu roku, nie tylko w plenerze, przypadkiem.
1: I w ogóle zobaczyć, że coś się dzieje,
2: coś prawda?
1: Bo chyba wiele osób, mam takie wrażenie często, że wielokrotnie, już też mówiliśmy w naszej audycji, że często ludzie mówią, Jezu, jaka nuda, nic się nie dzieje, w ogóle nic nie ma. A to jest tak, że wystarczy się po prostu rozejrzeć. Może po prostu trzeba wyjść z domu czasami i zobaczyć, ile się dzieje.
2: Dokładnie tak.
1: Mówiliśmy o sztuce ulicy, czyli czymś, co już za nami. Za nami też już kolejna, bo 14. edycja Hospital, też festiwalu, który chyba już też na dobre zapisał się tutaj na liście tego, co w Piasecznie się dzieje.
2: Owszem, za nami Hospital, ale też duże wydarzenie plenerowe Obrzęd Nocy Świętojańskiej, no Święte Janki.
1: Mamy wianki nad Wisłą, ale nie trzeba jechać nad Wisłę.
2: Nie trzeba jechać nad Wisłę, szczególnie, że ten Obrzęd Nocy Świętojańskiej w Piasecznie to jest taki naprawdę ludowe wydarzenie. To nie są wianki, to nie jest jakikolwiek koncert, tylko zawsze towarzyszy temu koncert muzyki folkowej, Obrzęd Nocy Świętojańskiej, spektakl ogniowy, pochód.
1: I to się między innymi dzieje w parku, w którym jesteśmy.
2: Tak, wychodzimy z rynku, w tym roku wychodziliśmy z skweru Kisiela i maszerujemy z mieszkańcami Piaseczna wokół jeziora. Tam odbywa się Obrzęd Świętojański i to jest takie wydarzenie, które odbywa się również od 30 lat i jest bardzo duże przywiązanie miasta i ludzi do tego, żeby w tym uczestniczyć.
1: Czy wy też widzicie, że tych ludzi wam przybywa, że każda kolejna edycja różnego wydarzenia, że ich jest więcej, więcej, więcej?
2: Zdaje się, że tak, bo mamy jednak coraz więcej mieszkańców Nowych Piaseczna, ale też, tak jak rozmawialiśmy, no nie tylko z Piaseczna ludzie do nas docierają. Myślę, że coraz więcej jest ludzi zainteresowanych kulturą, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy...
1: Bo w ogóle jest taki właśnie powrót do tego, do tradycji, prawda? Że gdzieś lubimy, jesteśmy zainteresowani tradycją miejsc, z których pochodzimy.
2: Tak, tak. Dlatego też staramy się tę tożsamość miasta kultywować spacerami miejskimi, historycznymi. Festiwalem Lidii Wysockiej, która była związana z Piasecznym, festiwalem Maliszewskiego, żeby budować tą tożsamość miejsca i mieszkańców.
3: Poza tym mam wrażenie, że w ogóle świadomość mieszkańców na temat tego, że w Piasecznie istnieje kultura, że ona się rozwija cały czas, też cały czas gdyby się zwiększa ta świadomość, ponieważ to wytarte stwierdzenie, że Piaseczno jest sypialnią Warszawy, myślę, coraz mniej znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości tej kulturalnej właśnie tutaj w mieście, bo oferta jest bogata, a my tak naprawdę głowimy się tylko nad tym, jak trafić z nią do ludzi, do odbiorców i
1: jak to w kalendarz upchnąć, bo tak. Pewnie więcej jest wydarzeń, więcej rzeczy by się chciało zrobić, niż jest przestrzeni w czasie.
2: To oj prawda. Tak.
1: No właśnie, ale to a propos tego też, o czym mówisz, że tu jest pełno historii. Za nami jest kawałek stąd Poniatówka, czyli element Muzeum Piaseczna od niedawna. Siedzimy obok tura Józefa Wilkonia, niezwykłego rzeźbiarza i rysownika, absolutnie wybitnego mistrza, który za chwilę będzie miał muzeum tutaj, Muzeum Sztuki Współczesnej imienia Józefa Wilkonia.
2: A dodam tylko, że logo Centrum Kultury zostało też zaprojektowane właśnie przez Józefa
1: Wilkonia również właśnie. No dobrze, wracamy za chwilę. Będziemy mówić o tym, co w czasie wakacji właśnie tutaj się dzieje i jakie atrakcje przygotowało Centrum Kultury w Piasecznie.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus. Warszawa.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Lato z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim dzisiaj Centrum Kultury w Piasecznie. Jesteśmy w parku imienia Książąt Mazowieckich. Rozmawiamy o tym, co tutaj w czasie wakacji się dzieje. Trochę powiedzieliśmy o tym, co już za nami. Mówiliśmy o tym, że ta kultura i wydarzenia są na wyciągnięcie ręki. To podzielmy sobie też te wydarzenia letnie na kawałki. Powiedzmy, co przed nami. Takim elementem, który no od lat, sam przyznam, zaglądam, jest kino piaseczyńskie plenerowe, bo to jest super przestrzeń, właśnie skwer Kisiele, o którym też już wspominałaś wcześniej. Idealna przestrzeń w zasadzie na stworzenie takiego miejsca do oglądania czegoś w plenerze.
2: Tak, kino plenerowe już na stałe zagościło w repertuarze Centrum Kultury i w świadomości mieszkańców. Warto dodać, że filmy, które są wyświetlane, to są filmy, na które głosowali mieszkańcy, także to nie jest tak, że my sobie wybieramy, co...
1: Lubię ten film, to wam pokażę.
2: Tak.
1: To tak nie działa.
2: To tak nie działa, mieszkańcy sami wybierają, co chcą oglądać i to im puszczamy.
3: No i przede wszystkim są to filmy nowe, takie, które całkiem niedawno prezentowane były jeszcze w kinach, więc jest to taki dodatkowy element przyciągający uwagę odbiorców, tych, którzy byli na czymś w kinie i chcą sobie powtórzyć, bo im się podobało, albo właśnie ominęło ich to na dużym ekranie, a mogą to...
1: No tak, często jest tak, pójdziemy, o rany, już nie grają.
3: No właśnie, tak się często zdarza i to jest dobre panaceum na tę sytuację, żeby obejrzeć to znowu na takim dużym ekranie i to w bardzo ciekawym otoczeniu przyrody, w towarzystwie innych osób, to zawsze inaczej odbiera się takie obrazy.
1: Właśnie gasną światła w okolicy, wszystko jest wyciemnione, więc to nie jest tak, że oglądamy to w koło się świecą latarnie. Nie, nie, jest klimat kina.
2: Jest klimat kina, są leżaczki, więc jest też klimat lata. Także myślę, że...
3: O ile pogoda dopisuje.
1: To też tak. Jest klimat lata, jak nie dopisuje.
2: To prawda, że okres letni to jest taki okres, kiedy modlimy się o pogodę.
1: Samoloty też latają w czasie pokazów plenerowych, od razu Państwu powiemy, bo pewnie Państwo słyszą te samoloty. Tak, one czasem latają w czasie pokazów, no ale to chwila, już samolotu nie ma.
3: Taki urok Piaseczna. Natomiast rzeczywiście już w najbliższy piątek zapraszamy na kolejną odsłonę piaseczyńskiego kina plenerowego. Ostatni Wiking to jest film, który w pierwszej kolejności pokażemy. Natomiast co piątek zapraszamy przez całe wakacje na skwer Kisiela.
1: W kolejnych wspomnieć, co tam
3: tygodniach kopchnęłabym cię, gdybym mogła. Wielki Marty, ostatnia sesja w Paryżu, F1 czy Wartość Sentymentalna, to są te tytuły, które pokażemy właśnie na skwerze Kisiela.
1: W jakich godzinach, bo to się zmienia w czasie wakacji, prawda? Lipiec jest inaczej, sierpień jest inaczej.
2: W lipcu zaczynamy seans o 21:30 z racji tego, że są bardzo długie jeszcze dni. Natomiast później filmy są wyświetlane o 20:30.
1: Kolejny element to scena letnia, była już Bowska, to już za nami. Pewnie tłumy były, przyznam, że nie dotarłem. A co przed nami?
2: Przed nami już w najbliższą niedzielę zespół Illusion, czyli coś dla fanów mocniejszych brzmień. 1 sierpnia zapraszamy na kapelę ze wsi Warszawa, a następnie koncert
3: Carlosa ex Bad Boys Blue.
2: Dokładnie, czyli coś dla fanów disco lat 80. A na zakończenie Małgorzata Ostrowska i to myślę, że będzie ogień i to już myślę, że jest dla każdego. Staraliśmy się w tym roku, tak samo jak w poprzednim, żeby te koncerty były różne. To znaczy, żeby każdy zaznał swojego ulubionego stylu muzycznego. Stąd mieliśmy taką alternatywę bowską, mamy folk, mamy rock ciężki, mamy disco. Małgorzata Ostrowska, myślę, że tutaj ikona. Jakby jest ikona, tak, więc jest dla każdego.
1: Idealna na koniec. W zeszłym roku chyba było Demono na pożegnanie lata, jeśli pamiętam. To oczywiście świetny koncert i powiem wam, że to jest też, myślę, ważna informacja być może dla tych, którzy nas słuchają, że to jest niezwykłe, że ci ludzie przyjeżdżają, ktoś by powiedział, przyjechali odwalić chałturkę gdzieś tam pod Warszawą. Nie, to był koncert prawdziwego zdarzenia. Z zabawą, z interakcją ze słuchaczami. Naprawdę, to robi ogromne wrażenie. To nie jest tak, że ktoś przyjechał, dobra, zaśpiewam 3 piosenki, do kasy i do domu.
2: Nie, nie. I koncert Bowskiej również bardzo udany. Bardzo artystka nawiązywała kontakt z publicznością. Publiczność śpiewała piosenki. Jej było mnóstwo fanów takich, którzy śpiewali całe utwory i krzyczeli do niej i rozmawiali z nią. Także bardzo było interaktywnie.
3: Ale mam wrażenie, że też przekonała wielu takich, którzy niekoniecznie z nią do tej pory mieli do czynienia. I to jest, wydaje mi się, dobra wskazówka dla tych, którzy rozważają, czy przyjść na jakiś koncert, który może niekoniecznie leży w jego gustach muzycznych. Warto zawsze przyjść, przekonać się, bo muzyka na żywo gra zupełnie inaczej i trzeba po prostu sprawdzić na własnej skórze, jak to jest.
1: No i często ta interakcja właśnie z artystą pokazuje, że o rany, jaki to fajny człowiek.
2: Tak.
1: Nam się wydawało, że on jest taki właśnie, nie wiem, zadufany, a tu nagle się okazuje, że ma kontakt, że jest uśmiechnięty, że się cieszy miejscem i tym, że właśnie może ten koncert wykonać. Powiedzmy też, bo u was na balkonie się chyba sporo dzieje.
2: W Domu Kultury na Kościuszki odbywa się taki cykl, który już kilka lat temu zapoczątkowaliśmy, Lato na tarasie, i tam odbywają się takie bardziej kameralne koncerty. Również się odbywa na leżaczkach, więc w przyjemnej, miłej atmosferze, ale to są takie mniejsze koncerty. Poza tym to nie tylko Piaseczno, bo w Józefosławiu odbywają się koncerty plenerowe w ramach sceny Józefosław, a w Zalesiu Górnym, również w plenerze, w ogrodzie Zalesia Górnego, Klubu Kultury, odbywają się koncerty z cyklu Grzalesie. Więc tych mniejszych takich koncertów jest również sporo w wakacje.
1: No, trzeba się wbierać do samego centrum Piaseczna.
2: Niekoniecznie mamy, to są takie odległości, że 10 minut rowerem i jest się już na scenie Józefosław albo w Zalesiu Górnym. Ale też warto wspomnieć, że nie samymi dorosłymi Centrum Kultury żyje, bo mamy też mnóstwo wydarzeń dla dzieci i dla rodzin z dziećmi. I w tym roku są to
3: Ekomuzyczny plac zabaw.
2: Tak.
3: Bajki na trawie. No i otwarte pracownie, czyli taki chyba sztandarowy projekt.
1: I tego jest dużo, prawda? Tych otwartych pracowni.
2: Tak.
3: Trudno zliczyć. Jest tego bardzo dużo i to są niezwykle różnorodne zajęcia muzyczne, ceramiczne, plastyczne, naprawdę.
2: Nie jesteśmy w stanie tego wymienić. Pomysłów jest tak dużo, że w głowie się nie mieści. I odbywają się te otwarte pracownie we wszystkich naszych klubach kultury, czyli tych jednostkach terenowych, ale także w przystanku muzyki, gdzie mamy zajęcia teatralne i muzyczne, w strefie plastyki, zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, w Dworcu Kultura i Inspiratorium. Także jest tego sporo.
1: Trzeba się zapisywać?
2: Trzeba się zapisywać, ponieważ jest więcej chętnych niż miejsc, które mamy, ale są to zajęcia bezpłatne. Po prostu trzeba mieć rękę na pulsie i zapisać się jak najszybciej, jak tylko startują zapisy.
1: I mieć czas. Centrum Kultury w Piasecznie z Piaseczyńskiego Parku. Wracamy za chwilę.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus. Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Media Ekspert. Wyprzedaż.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online. SkiTeam.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus Warszawa. Lato. Z nutą nostalgii.

0: Miasto moje, a w nim.
1: A w nim Park Książąt Mazowieckich w Piasecznie i Centrum Kultury. Z nami Monika Iwanow, Konrad Pruszyński. Rozmawiamy o tym, co tutaj w czasie wakacji się dzieje. W zasadzie to, co w czasie wakacji, to już Państwu powiedzieliśmy, ale po wakacjach też się będzie działo, bo we wrześniu, no właśnie, niektórzy mają doła we wrześniu, bo się kończy lato, kończą się wakacje, a Wy właśnie wtedy organizujecie festiwal, który z tego dołu ma nas chyba wyciągnąć, mimo nazwy.
2: Tak jest. Mowa o Festiwalu Piosenki Dołującej, który również już od wielu, wielu lat organizujemy i przyciąga tłumy fanów piosenki ponurej.
1: Tak naprawdę, właśnie, wyjaśnijmy, o co chodzi.
2: Tak naprawdę to jest nazwa taka przekorna. Oczywiście to są piosenki zazwyczaj takie satyryczne, wręcz takie kabaretowe, można by powiedzieć, ale faktycznie konkurs jest na sponurzenie piosenki normalnej, która nie jest ponura. Takim ojcem chrzestnym tego festiwalu jest Poniedzielski, więc jakby no już można się domyślić, jaki jest nastrój na zimnych dołach. Natomiast w tym roku będziemy gościli wielkiego artystę na zakończenie festiwalu. Zagra Zbigniew Zamachowski, przepraszam. I tak jak co roku, myślę, że będzie bardzo dużo fanów tego festiwalu.
3: Może warto wspomnieć, że partnerem festiwalu, tak samo zresztą jak sceny letniej, która tutaj w Parku Miejskim się odbywa przez całe wakacje, jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Piaseczyński również, więc bardzo dziękujemy za to wsparcie.
1: Ale powiedzmy, gdzie festiwal się odbywa?
2: Na Zimnych Dołach, jest taka polana w Żabieńcu, na trakcie Wareckim, jeśli ktoś będzie szukał na mapie. Tutaj wśród mieszkańców okolic jest to bardzo znane miejsce i do tego, żeby troszkę sobie odpocząć z rodziną, ale też w związku z tym, że od lat ten festiwal się właśnie w tym miejscu odbywa, dzięki uprzejmości parku i zarządu.
1: Z wszystkiego, co się od września będzie działo, nie omówimy, ale powiedzmy jeszcze o jarmarku, który też we wrześniu dziać się będzie.
2: Jak co roku organizujemy Jarmark Piaseczyński. To jest bardzo duże wydarzenie, nie tylko kramy handlowe, ale również warsztaty, koncerty, animacje. To wszystko odbędzie się tutaj na rynku w Piasecznie i na skwerze Kisiela i tym łączniku pomiędzy. Nie zdradzamy na razie, jakie koncerty będą, ale na pewno to są rzeczy związane z takim ludowszczyzną i z folklorem.
3: Może datę zdradzimy?
1: Możecie.
3: 13 września. Zapraszamy. W niedzielę.
2: Tak. Gdybyście Państwo byli w ogóle zainteresowani naszymi wydarzeniami, a nie powiedzieliśmy o czymś, to oczywiście zapraszamy na naszą stronę www.kulturalni.pl. Strona łatwa do zapamiętania. I tam już nie ma żadnych sekretów.
3: Tak, bo w nowym sezonie będzie bardzo bogato od naszych takich stałych i lubianych cykli teatralnych, gramy monodramy, filmowych, filmowisko, czy podróżniczych, Pegas na biegunach, czy Klub Podróżnika, także zachęcamy do tego, żeby znaleźć swoje miejsce i swój cykl ulubiony i odwiedzać nas również w nowym sezonie od września.
1: Linki do Centrum Kultury w Piasecznie także na naszym profilu na Facebooku, proszę zajrzeć, facebook.com/Warszawa, i tam już będzie łatwo trafić do Centrum Kultury w Piasecznie. Bardzo Wam dziękuję, Monika Iwanow, Konrad Pruszyński z Centrum Kultury w Piasecznie. Właśnie, dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
1: A ja mam dla Państwa jeszcze zaproszenia, niespodzianki, nasze radiowe plusowe gadżety. To są i kubeczki, i torby, i inne fajne rzeczy z logo Radio Plus Warszawa, więc gdyby ktoś miał ochotę, proszę do nas pisać. Adres konkurs@radioplus.pl, konkurs@radioplus.pl, i tak jak przed tygodniem, proszę nas przekonać, że to w Państwa ręce te nasze radiowe plusowe gadżety trafić powinny. Konkurs@radioplus.pl, wakacje w tytule wiadomości, w treści i imię, nazwisko, adres, bo oczywiście gadżety wyślemy pocztą. No i proszę nas przekonywać. Konkurs @radioplus.pl. Dzisiaj już kończymy, ale wracam do Państwa za tydzień. Za tydzień trochę trudniejszy, trochę bardziej poważny temat. Będziemy rozmawiali o biedzie i o szlachetnej paczce. Nam się często wydaje, że w tak dużym mieście jak Warszawa, czy w wielkiej warszawskiej aglomeracji biedy nie ma, ale ona jest i o tym będziemy mówić między innymi z Joanną Sadzik, szefową Stowarzyszenia Wiosna, która organizuje Szlachetną Paczkę, i z wolontariuszami Szlachetnej Paczki. To za tydzień. Za dziś dziękuję. Robert Klonowski, dobrego wieczoru. Kłaniam się nisko i do miłego. No i proszę z nami zostać, bo po 20 na moim miejscu Marek Sierocki i Lato z nutą nostalgii w Radiu Plus Warszawa. Wszystkiego dobrego i do miłego.
0: Miasto moje w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus.
1: Koniec stowarzyszeń wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości to decyzja kierownictwa partii. Czy będzie reforma ochrony zdrowia? Jutro kolejne spotkania z lekarzami. Argentyna kontra Anglia za 2 godziny półfinał piłkarskich mistrzostw świata. Dziesięć i pół minuty po godzinie 19:00. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. PiS wprowadza zakaz stowarzyszeń wewnątrz partii. Zdecydowało o tym kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Jest też ultimatum dla członków angażujących się w taką działalność.
2: Powinni natychmiast powstrzymać się oczywiście od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu 7 dni. Jeżeli chodzi o organizacje takie jak chociażby Stowarzyszenie Rozwój Plus czy Po Pierwsze Polska.
1: Mówił rzecznik PiSu Rafał Bochenek, wskazując stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Jeśli politycy Prawa i Sprawiedliwości z nich nie zrezygnują, mogą zostać wykluczeni z partii. Według naszych nieoficjalnych informacji Mateusz Morawiecki miał przekazać swoim współpracownikom, że nie rozwiąże swojego stowarzyszenia. Natychmiast swoje rozwiązał jednak Jacek Sasin. Jutro kolejne posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Lekarze liczą, że tym razem usłyszą konkretne propozycje reform systemu, a nie kolejnych doraźnych działań. Rozmawiał z nimi Mateusz Gołębiewski.
3: Przedstawiciele środowiska lekarskiego zapowiadają, że podczas posiedzenia będą domagać się m.in. reformy finansowania systemu, poprawy organizacji pracy i rozwiązania problemów związanych z wynagrodzeniami.
4: Chcemy, żeby nam pani minister przedstawiła reformę, bo bez reformy naprawdę nic się nie stanie. Bo to, co nam przekazała pani minister w tamtym tygodniu, to nie jest reforma.
3: Mówi Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. OZZL oczekuje również harmonogramu zmian i odpowiedzi na wiele pytań, chociażby co dalej z limitowaniem zabiegów.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Połowa lipca to pierwszy szczyt pielgrzymowania na Jasną Górę. Najwięcej pątników pojawia się dziś na odpuście Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
5: To jedna z najbardziej znanych uroczystości maryjnych. Związana jest ze szkaplarzem. Dzięki pielgrzymom z archidiecezji przemyskiej, w pewien sposób z Janem Pawłem II, mówi ojciec Marcin Ciechanowski z Biura Prasowego Jasnej Góry.
6: Pielgrzymi niosą szkaplerz, który on nosił na sobie, a który to Jan Paweł II podarował arcybiskupowi Michalikowi. Niosą w takiej szkatułce, taki relikwiarzu w zasadzie drewnianym, z szybką widać ten szkaplerz i oni tutaj właśnie go wnoszą.
5: Według wstępnych danych w tym tygodniu na Jasnej Górze może pojawić się kilka tysięcy wiernych. Anna Paszko, Radio Plus.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zwycięzca powalczy o złoto Mistrzostw Świata. Dziś drugi półfinał piłkarskiego mundialu. Anglia zagra z broniącą tytułu Argentyną. Z tymi informacjami teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, kto ma większe szanse na zwycięstwo?
7: Według bukmacherów faworytem, choć nieznacznym, jest Anglia. Niewykluczone, że będziemy świadkami wyrównanego meczu. Obie drużyny na tym mundialu jeszcze nie przegrały. Dlatego szef sportu w Super Expressie, Przemysław Ofiara, spodziewa się dobrego spotkania.
8: Jestem przekonany, zapadnie w pamięć kibicom na lata.
7: Tak jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych pojedynków Anglii z Argentyną. Wystarczy przypomnieć rękę Boga Maradony i jego rajd z mundialu w 86, czy czerwoną kartkę Davida Beckhama za kopnięcie Diego Simeone w 98 roku i rewanż Anglika w postaci jedynego gola, który przyczynił się do odpadnięcia Argentyny z turnieju 4 lata później.
1: Początek dzisiejszego półfinału za niespełna już 2 godziny o 21:00.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl. To się opłaca.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam serdecznie w wakacyjny wieczór. Na początek Keith Marshall, Only Crying, potem Trio Imagination, Just an Illusion, a także grupa Johnny Hate Jazz i Turn Back the Clock.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Najbliższe 35 minut to polskie przeboje. Na początek Bań, ta sama chwila. Potem Anita Lipnicka i Wszystko się może zdarzyć. Grupa Manam, wyjątkowo zimny maj, a także grupa Kombi i Przytul mnie.

Za nami Lady Punk, a przed nami Demono, Statki na niebie, Papa Dance, Nietykalni oraz Artur Gadowski i Marek Kościkiewicz w piosence Szczęśliwego Nowego Joru.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Na początek tego miksu Neil Tennant i Chris Lowe, czyli Pet Shop Boys i West End Girls. Potem grupa Visage i Fade to Grey. Będzie też zespół Off w nagraniu Elektryka Salsa.

To była niemiecka grupa Off, Elektryka Salsa, przed nami jeszcze Bandolero, Paris Latino, a także grupa Blondie w nagraniu Heart of Glass i Electric Light Orchestra w przeboju Don't Bring Me Down.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już ostatni dzisiejszy mix, a otwiera go grupa Chic utworem Le Freak. Potem Donna Summer, Hot Stuff i Gibson Brothers w nagraniu Cuba.

To było trio Gibson Brothers, a przed nami kolejne trio, tym razem żeńskie, Richie Family, The Best Disco in Town. Będzie też grupa Bonham w nagraniu Sunny, a także Gilla w piosence The Hit Is On.

Chorwacki wokalista Sandy Marton swoim największym przebojem People from Ibiza zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.

słuchać zdumionych głosów w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja.